0: SK Szczecinek.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Szczecinek.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włachowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tempo dziecka. Nasza Ferajna to bezpieczna przestrzeń edukacyjna w Szczecinku, stworzona przez Fundację Drzwi Otwarte. Jej twórcy stawiają na edukację dopasowaną do człowieka. Jest plan daltoński, elementy pedagogiki Montessori, dużo nauki poprzez doświadczenie i sporo czasu spędzanego w plenerze. Jak wygląda taki model edukacji w praktyce? Czy alternatywne podejście pomaga dzieciom i lepiej się rozwijać, budować samodzielność i odpowiedzialność? I przede wszystkim, czy szkoła może być miejscem, do którego dzieci naprawdę chcą przychodzić? O tym rozmowa z Anną Biskupską, dyrektorką naszej Ferajny w Szczecinku.
2: Pani Aniu, może na początek powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza Ferajna?
3: Dokładnie, nasza Ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza Ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
2: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
3: Jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów. Naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na tak jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, potrzebuję wolę mniejszą, żeby się skoncentrować. Albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
2: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
3: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę. Natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
2: Jak funkcjonuje wasza placówka?
3: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi, próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejoblu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. I więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają sami funkcjonują, jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
2: Troszeczkę już nam Pani powiedziała, ale chciałam Panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
3: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie w zasadzie, też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki, nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wschodzenie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
2: Powiedziała Pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak Pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
3: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden, prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
2: Niech mi Pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu Waszej szkoły?
3: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
2: Chciałam zapytać Panią, jak nasza ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
3: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Mhm. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych innych form nauki pisania czy czytania. Dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwane outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, że poprzez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. Jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne, i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków, i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5-6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
2: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
3: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3. I czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment dwie osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne, i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, nie przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5-6 klasy do 8, i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
0: SK Szczecinek.
2: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
3: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale, i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał, i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowy, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolej na ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem, i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy, szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocną, tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne to jeżeli coś zniszczyłeś, to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś, i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę stronę podążać.
2: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
3: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić. One idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej

0: W jaki sposób też mamy tą samodzielność? Że ci dyżurni są na przykład na początku pary, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przez to, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
0: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością. To najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry, wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia Eska, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
1: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszystko, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna, tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
0: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak? Bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
1: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
0: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
1: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
0: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję. Takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach. I to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc i to też dzieci decydują o tym, co, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni no, trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności i konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu dzieci. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
1: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
0: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
1: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
0: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licy.

0: licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obiad dzieci, robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać nie tylko u nas w szkole rodzicom czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czy też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: SK Szczecinek.
2: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
0: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
2: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
0: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei i wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt Nasza Ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
2: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
0: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne, nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mm-hmm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do myśli, a jak z tym dzieckiem trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak? I że to nie jest jeszcze niegrzecznie, przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
2: A niech mi pani powie, czy do naszej ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
0: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. Ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym. I wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
2: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice. Katowice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej ferajny?
0: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasami takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma w topę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
2: A co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej ferajny?
0: Ta docha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta. Przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
2: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą ferajną?
0: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu ze systemowej, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
2: Chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
0: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
2: A co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
0: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
2: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
0: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
2: Bardzo pani dziękuję, pani Aniu, za rozmowę.
0: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej ferajnie Szczecinek.
3: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
1: SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włachowska. Zacznijmy może od rozmowy z GES-em i Pixelpakiem, czyli dokładniej z Patrykiem Puszkiewiczem i Michałem Moskalem, którzy już niedługo wydadzą nową płytę pod tytułem Paper Moon. Chłopaki odwiedzili nasze studio i porozmawialiśmy sobie troszeczkę o ich najnowszej produkcji. W naszym studiu dzisiaj Patryk Puszkiewicz i Michał Moskal, czyli duet GES i Pixelpak. Cześć chłopaki.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Spotykamy się dzisiaj, bo już niedługo premierę będzie miała nowa płyta wasza, Paper Moon. Jak się z tym czujecie?
4: No bardzo dobrze, rewelacyjnie, świeżo, aczkolwiek nie tak niedługo, ponieważ sam album w pełni wyjdzie dopiero w następnym roku. Mm-hmm. To będzie styczeń, ewentualnie początek lutego.
3: Już nie możemy się tak naprawdę doczekać, kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty waszej współpracy. No właśnie, no ale wy współpracowaliście nie tylko między sobą jako duet, no ale na swojej płycie teraz zaprosiliście różnych artystów.
5: Pewniakiem na pewno jest jeden z utworów, który będzie z żywym instrumentem, z gitarą, ponieważ wszystkie inne instrumenty, które są w albumie wykorzystane na zasadzie na przykład gitary funky bądź basowych. Niestety są to banki z wtyczek typu Kontakt, typu
4: syntezatory.
5: Tak jest, dokładnie tak. Więc świetną sprawą jest to, że jeden utwór właśnie będzie z żywym instrumentem.
4: Dokładnie. I gitary, które nagrał dla nas do tego utworu, wykonał Michał Stemplowski ze Śląska. Pozdrawiamy serdecznie. Dodatkowo na jednym utworze pojawi się wokalista ze Stanów Zjednoczonych, Nathan Bramley. I możemy też zdradzić, że nawiązaliśmy współpracę z wokalistką o pseudonimie Olena i mamy nadzieję, że ta współpraca dojdzie do końca z sukcesem, więc tak, tym razem są na naszym projekcie również goście. Za finalne brzmienie będzie odpowiadać Konrad Wełnas, także tutaj też mamy tło brzmieniowe, jeśli chodzi o profesjonalną stronę, także jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że w ten projekt jest naprawdę wiele osób zaangażowanych.
3: Ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, to rozmawialiśmy o epce Unfold. Co się u was zmieniło od tamtego czasu?
5: Zmieniło się to, że postanowiliśmy stworzyć już duet, ale pod jedną nazwą, aby ten cały projekt, który tworzymy, aby on już był taki uskonstruowany, czyli na zasadzie, że chcemy stworzyć już, ukierunkować się pod jeden gatunkiem, który tworzymy, a nie gatunkiem muzycznym, tylko gatunkiem na zasadzie...
4: Wykreowanie swojego brzmienia.
5: O właśnie, tego miłego słowa.
3: Okej, no właśnie, a czego możemy się spodziewać po nowej płycie?
4: Możemy nazwać to w najprostszy sposób, według nas oczywiście, trochę futurystyczne disco, ale z różnymi elementami, trochę nawiązujące do retro synthwave'u, czyli będzie można mieć skojarzenia z latami 80. Będą też obecne mocniejsze utwory, wracając oczywiście do naszych korzeni, gdzie robiliśmy tą mocniejszą elektronikę, ale będzie to trochę inne, z tego względu, że pomimo mocniejszych brzmień dalej będzie słychać, że to jest ten projekt, że to jest to brzmienie i że nie odbiegamy w żadną zupełnie inną stronę, będzie to po prostu spójne. Więc jakbym miał określić cały ten album i dopiero po wysłuchaniu tego albumu będzie można zrozumieć, o co mi chodzi, będzie kosmicznie. Przenośni i nawiązując też oczywiście do naszej nazwy i jeśli chodzi o brzmienia. Będzie naprawdę kosmicznie.
5: Tak, jak rozmawialiśmy też wcześniej odnośnie jeszcze epki Unfolda, to mówiliśmy, że epka jest spójna. Mimo tego, że jest kilka gatunków, dalej jest spójna. I teraz dochodzimy do wniosku oboje, że ona nie była spójna. Dopiero ten projekt, który teraz wykonujemy, dopiero będzie spójny.
3: Chciałam właśnie o to dopytać, o to porównanie. No ale wy tworzycie muzykę elektroniczną. Powiedzcie mi, co was osobiście w niej pociąga? Bo zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z muzykami, no to właśnie ta żywość instrumentów, te emocje przekazywane podczas wykonywania muzyki, między innymi na żywo, a was co pociąga w muzyce elektronicznej?
4: Według mnie możliwość połączenia starych klimatów, różnych też sampli ze starych utworów, razem z nowoczesnymi syntezatorami, których użyliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo, z brzmieniem, które według nas jest dosyć oryginalne, ponieważ naszym celem jest takie wykreowanie tych dźwięków, że jak puścimy utwór, to żeby było wiadomo, że to jest z tego projektu.
3: Czy lepiej będzie słuchać płyty w całości, czy kawałkami też będą one opowiadały pewną historię?
4: Rekomendujemy słuchanie w całości, aczkolwiek jeśli dla kogoś te mocniejsze klimaty, które też będą tam obecne, ale w mniejszości, nie będą podpasowywać, zawsze można przewinąć i dalej będzie się utrzymywać w tym klimacie i zdecydowanie uważam, że osoby, którym się główna koncepcja spodoba, na pewno zostaną też na inne utwory.
5: Tak, i utwory, które pojawią się we wrześniu, też pokażą na pewno to, że album jest dwojaki, czyli że osoba, która będzie słuchała tego albumu, znajdzie tam też klimaty, które są powiedzmy mocniejsze, z mocniejszym, jeśli chodzi o puszczanie, powiedzmy w cudzysłowie klubie, ale też klimaty właśnie, tak jak Patryk mówił wcześniej, w połączeniu właśnie synthwave i funky.
4: Tak, na sam start wypuszczamy dwa utwory i jest to celowy zabieg po to, żeby pokazać, w jakich kierunkach będziemy szli. Chcemy uniknąć sytuacji, gdzie po popowym albumie, typowo radiowym, po miesiącu czasu wrzucimy coś mocniejszego. Nie chcemy zrazić do siebie słuchaczy, żeby ten, kto odkryje ten projekt już na samym starcie, wiedział, z czym będzie to wspólne, z czym to się będzie jadło.
2: Wspominaliście o takich kosmicznych inspiracjach. Co was w ogóle zainspirowało do tego, żeby ten album powstał?
4: Nasze gusta na pewno.
5: Tak, na 100%.
4: No i też sporo muzyki i tej nowoczesnej, która też cały czas brzmienie jakby rozwija nowe możliwości, które mamy do tworzenia muzyki w dzisiejszych czasach, ale też chęć połączenia z klimatami tymi starszymi. Chcieliśmy połączyć tą taką energiczną elektronikę z czymś, co rzeczywiście można też do tego potańczyć, potupać nóżką.
2: W ostatnim czasie dużo się dzieje w świecie technologii. Czy przez ten czas, od momentu premiery Unfold do teraz, doświadczyliście jakichś takich skoków technologicznych, które umożliwiły wam wypróbowanie nowych technik albo jakichś nowych kroków?
4: Jest jedna rzecz. Jeden utwór, który pojawi się na albumie, jest to utwór powiedzmy samplowany z jednym utworem z 70. któregoś tam roku. I żeby dobrze samplować go, a raczej jeden konkretny element, to dzisiejsza technologia, która pozwoliła nam rozbić ten utwór na części, dosłownie na części, pozwoliła nam jeden konkretny fragment interesujący nas wyciąć go i zmodyfikować wedle naszych potrzeb. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o nowe technologie, to wykorzystaliśmy coś takiego, a jeśli pytasz o wykorzystanie przykładowo AI, to na naszym projekcie nie ma takiego miejsca, nie korzystamy z takich technologii, staramy się robić praktycznie wszystko sami, staramy się nasze pomysły własne robić za pomocą przełożenia tego na syntezatory, ewentualnie na sample, a nie wpisanie promptu w ChatGPT na przykład.
2: No właśnie, jak wy oceniacie muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję?
5: Brakuje tak naprawdę takiego feelingu, powiedzmy, tak? Ponieważ tak, jeżeli słuchamy artysty, to raczej utożsamiamy się z tym, co on tworzy, czyli z tym jego historią wcześniejszą i tak dalej, a w momencie, w którym mamy prompt, który jest stworzony w AI, to taką muzykę raczej nadaje się do muzyki, powiedzmy, reklamowej, a nie na zasadzie słuchania artysty i utożsamiania się z nim.
4: Tym bardziej w tym momencie jeszcze, na tym poziomie technologicznym AI, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, ja przynajmniej, ja słyszę, który utwór jest zrobiony za pomocą sztucznej inteligencji. I to moim zdaniem słychać, więc to jeszcze odróżnia od innych muzyków czy artystów, ponieważ da się to rozróżnić i nikt nie każe nikomu tego słuchać, ale też nikt oczywiście nie zabroni. To jest taka ciekawostka moim zdaniem, bardzo często wykorzystywana w celach humorystycznych i fajnie by było, jakby na tym zostało.
2: Wy chłopaki jesteście duetem niemalże wybuchowym. Pamiętam, jak ostatnim razem, kiedy się spotkaliśmy, opowiadaliście o waszych procesach twórczych. Czy tym razem poszło troszeczkę łagodniej i troszeczkę zgrabniej?
5: Nie, zdarza się, że potrafimy na kamerce rozmawiać o nawet kilka godzin tak naprawdę dziennie. Z uwagi na to, że mieszkamy w zupełnie innych miejscach, Patryk mieszka w Szczecinie, ja mieszkam w Koszalinie i praca niestety musimy wykonać niestety zdalnie. No i przez to zdarza się, że siedzimy na tej właśnie kamerce po 3-4 godziny i po prostu tworzymy.
4: I często jest tak, że nawet po tych kilku godzinach stwierdzamy, że okej, to nie był ten dzień, nie finalizujemy żadnego projektu, a przykładowo następnego dnia oboje wpadamy na jakiś pomysł i kilka dni później mamy już gotowy szkic utworu, który stwierdzamy, że okej, on się może pojawić na albumie i robimy wszystko, żeby go dokończyć, żeby już sfinalizować projekt.
2: A jak wy godzicie życie codzienne z produkcją muzyczną?
4: Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko, ponieważ nie ukrywam, ten projekt, mimo tego, że album został w takiej surowej wersji zrobiony w 3 miesiące i ten proces dalej trwa, bo jeszcze jesteśmy na kończeniu pewnych tematów, to ciężko z tego powodu, że bardzo dużo godzin poświęcaliśmy na to. Mimo, że to są tylko 3 miesiące, to były bardzo intensywne 3 miesiące. Mnóstwo wolnych chwil spędzonych zależących tak naprawdę na tym, żeby wszystkie pomysły zebrać w jedno miejsce, żeby zdecydować, które finalizujemy, które nie i żeby to miało ręce i nogi.
5: Tak, no i też muzyka to nie jest tylko tworzenie całej muzyki, tylko też pisanie, współpracę, różne ustalenia, promocja i tak dalej, bo to nie jest tylko muzyka, tylko właśnie też otoczka obok niej. Ona też dużo zajmuje czasu.
3: A co was zainspirowało do stworzenia takiej kosmicznej okładki? Jakie elementy tam się znajdują?
4: Jeśli chodzi o grafikę, dzieło przypadku tak naprawdę. I nazwa też jest dziełem przypadku, nie ukrywam. Sama jakby koncepcja duetu powstawała dosyć długo. Wpadliśmy na połączenie właśnie tego kosmicznego klimatu, jaką jest druga część nazwy, czyli właśnie Moon. I ten paper wyszedł całkowicie z poziomu burzy mózgów. Bardzo nam się ta nazwa spodobała, postanowiliśmy ją jakby wdrożyć. No i tutaj efektem tego jest okładka, gdzie napis jest powiedzmy taki metaliczny trochę. I oczywiście na górze jest zarys księżyca, żeby też odwzorowywało tą nazwę. Także nie ma tutaj zbytnio bardziej głębszych jakby teorii. Po prostu wpadliśmy na taką nazwę, postanowiliśmy ją sfinalizować pod kątem takim graficznym. Mieliśmy oczywiście kilka projektów, które musieliśmy wybrać jako najlepszy i zostało to.
3: Chłopaki, czekamy w takim razie na premierę waszego albumu, który na początku przyszłego roku. Chłopaki, bardzo wam dziękuję. No i do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję również.
1: SK Szczecinek.
3: Jak sami słyszycie, młodzi ludzie w Szczecinku potrafią robić naprawdę piękne i ciekawe rzeczy. Dobrym przykładem tego jest także turniej Wy i Poza Ekranem, który już od 10 lat dominuje scenę gamingową w naszym regionie. To jest impreza, która dzieje się na terenie zespołu szkół numer 1, czyli w popularnym Ekonomie. Nasze studio odwiedzili chłopaki, którzy rozpoczęli tę inicjatywę 10 lat temu. Porozmawiamy sobie z Marcelem Markaniczem, Kacprem Donatem i Przemkiem Jagielskim, którzy opowiedzą o tym, jak to się zaczęło, no i dokąd to zabrnęło.
2: Czym zajmowaliście się na pierwszych edycjach turnieju Wy i Poza Ekranem?
6: Dobrym pytaniem jest, czym my się nie zajmowaliśmy. Roboty było w brud, a rąk do pracy na pierwszej edycji brakowało. Dopiero na drugiej tak naprawdę masa wolontariuszy się pojawiła i ułatwiła życie. Marcel z tej strony, pomysłodawca, główny organizator, tak? Jest z nami Przemek, który pracował z nami od drugiej edycji.
7: Tak, ja jestem po starej szkole dźwiękowej Stasia. Ogarniałem wszystko inne dookoła, co trzeba było ogarnąć w związku z techniką i z logistyką.
8: Tak, i Kasper, drugi z współzałożycieli Vipe'a, tak w sumie. Z Marcelem zajmowaliśmy się tym od początku. Pomysł w zasadzie wyszedł od Marcela, a ja byłem zapleczem technicznym, które dbało o to, żeby wszystkie pomysły, które Marcel wymyśli, były realizowalne technicznie i dało się je po prostu przełożyć w rzeczywistość. No, nie powiem, była to nie lada przygoda i wyzwanie momentami, ale myślę, że koniec końców wyszło całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że jednak impreza utrzymuje się już od wielu lat i na razie nie zapowiada się, żeby się kończyła.
2: Skąd wziął się pomysł na organizację takiego turnieju w Szczecinku?
6: Chyba z powodu jego braku w takiej okolicy. No, ja od zawsze interesowałem się grami komputerowymi, zresztą też moje życie zawodowe jest z nimi związane. I tak wyszło, że mogliśmy to zrobić, bo dostaliśmy zielone światło, więc zaczęliśmy to robić. No, tak jak wszystkie rzeczy, które gdzieś się pojawiają i ludzie mają z tego fan, no to ktoś ma pomysł, postanawia zacząć i tak to się kręci. No, a później to już dużo dobrych osób przejęło tą inicjatywę, bo od początku cel był taki, żeby też pozwoliło to osobom wyjść poza takie ramy szkolne i się trochę rozwinąć. I Magda Wilczyńska, tak, i Kamil Pysz. Teraz już nawet nie wiem, kto się tam tym zajmuje wszystkim, ale no to ludzie zrobili masę dobrej roboty przy tym wszystkim i wiem, że grono uczestników, przynajmniej z tych edycji, które ja pamiętam, no to z roku na rok miało podnoszoną poprzeczkę i naprawdę mogło nieźle spędzić ten czas w ekonomiku.
2: Czy organizując te imprezy inspirowaliście się tą największą polską imprezą e-sportową?
8: Ja myślę, że jeżeli chodzi o uderzanie do tak wysokich nut, to niekoniecznie, aczkolwiek na pewno była tam delikatna inspiracja, chociażby sami pomysłami. Nam zależało głównie na tym, żeby taką imprezę zrealizować tutaj na naszym domowym podwórku, z której mogliby skorzystać przede wszystkim uczniowie naszych szczecińskich szkół. Zresztą cała ta pierwsza edycja została podpięta też pod jedną z takich nowych pseudo-olimpiad, które były organizowane, zwolnienie z teorii. To zresztą wciąż się dzieje. Właśnie polega na tym, żeby zorganizować jakiś taki społeczny event w swoim mieście i można było za to zdobyć, co prawda nie zwolnienie z zwykłej rekrutacji na jakiejś uczelni, ale można było zdobyć certyfikaty, które gdzieś tam świadczyły o naszych zdolnościach menedżerskich. Zresztą z Marcelem byliśmy na ceremonii rozdania nagród tego typu w Warszawie właśnie w drugiej liceum. Była to też niezwykła przygoda i możliwość pojechania na taki event. Ale czy jak inspirowaliśmy się jakimiś wydarzeniami? Ja nie kojarzę. Może Marcel będzie miał coś do dodania, bo on tutaj jest bardziej taki związany ze sportem.
6: Na to jeździłem od kiedy pamiętam. Pod gimnazjum się pojawiłem na Poznań Game Arena. No i tam też były turnieje sportowe, tak? Ale na IEM-ie do dzisiaj nie byłem osobiście. No ale to jest niesamowita gałąź, która tak naprawdę rozwinęła się za naszego życia, tak? To moi rodzice byli zdziwieni, tak? A co dopiero dziadkowie, że można klikać w komputer i pieniądze z tego dają jakieś. I to jeszcze, a broń Boże, że to sportem nazwać, to już anomalia, którą nikt by nie uwierzył, jakby to usłyszał 20 lat temu. I ogólnie z grami komputerowymi, jak i z tą gałęzią rozrywki mam takie powinowactwo, że to jest medium, które całkowicie rozwinęło się w Polsce za mojego życia, więc po prostu czuję się jakoś z nim skorelowany.
2: Jak wyglądała organizacja pierwszej edycji właśnie?
8: No, organizacja można powiedzieć, że była bardzo interesująca, ponieważ nie jestem pewien, czy cokolwiek szło nam zgodnie z planem, oprócz tego, że byśmy zwolnili z ogromnej ilości zajęć lekcyjnych, co w czasach szkolnych, nie ukrywam, bardzo nam się podobało. No ale tym ogromnym wyzwaniem, które stało przed nami, no było zorganizowanie budżetu na ten event, ponieważ jakby nie patrzeć, ludzie, którzy biorą udział w takich zawodach, no chcieliby, żeby można było też zdobyć coś fajnego, więc tutaj dużo kontaktów było, trzeba pozbierać, a także no nieraz przyjechaliśmy się na niektórych miejscach, że oczekiwaliśmy, że coś uda nam się ogarnąć, ale no niestety, no tak samo jedną chyba z takich najtrudniejszych wyzwań do pokonania było to, że trzeba było na salę gimnastyczną Ekonomika dociągnąć internet o odpowiedniej wydajności. No i na pierwszym dniu chyba nie obeszło się też bez tego, że ten internet w pewnym momencie po prostu wywaliło, no i było bardzo dużo biegania, żeby to wszystko naprawić. A tak naprawdę pod względem takich wśród organizacji, no to znowu Marcelowi muszę przekazać, bo tutaj on bardzo dużo biegał, zwłaszcza, że był lokalny w Szczecinku.
6: Tak naprawdę to chyba sumptem pomocy ludzkiej to wszystko się udało, bo tak jak patrzę te 10 lat wstecz, tak, bo to już gdzieś tyle będzie, to po prostu na uśmiech i dobre serce masa osób nam pomogła, tak. Na pewno jedną z osób, które tak najbardziej pomogły, to Wiesław Markiewicz. Serdecznie pozdrawiam. Ale też organizacje tutaj turystyczne, tak, to Szlot wtedy pomagał, Sapik pomagał, zaplecze jakieś techniczne, tam pożyczaliśmy sprzęt. Tutaj też Radio SK też pomagało zresztą przy, nie pamiętam czy przy pierwszej, ale przy drugiej edycji na pewno tu byłem, żeby promować w ogóle wydarzenie, więc jakimś takim sumptem ludzi chyba zajaranych, że banda dzieciaków przyszła i chce coś robić. To jakaś pomoc ludzka nam uratowała, że tak powiem, zatki i udało się doprowadzić cały event do końca. Raczej chaotycznym sumptem to wszystko powstawało. Ja tak naprawdę nie wiem, jakim cudem to się udało teraz, jak tak o tym myślę. W sensie, po prostu banda dzieciaków biegała po mieście, pytała ludzi, czy im pomogą i ludzie pomagali. No, starostwo też dorzuciło pieniędzy, właśnie na te wspomniane przez Kacpra nagrody. Więc wiecie, jak 17-latek, który wtedy to organizował, słyszy o tym, że budżet na nagrody tam przewyższył 10 tysięcy, a to jeszcze były czasy, gdzie te pieniądze inaczej trochę się liczyły. No to ja byłem w ogóle w szoku, że coś takiego się udało, tak? Że i każdy dołożył swoją cegiełkę, łącznie z panią dyrektor, która pozwoliła dwóm takim chłopakom na tak naprawdę zabawę, no tak naprawdę jak to dorosły człowiek mógł to wtedy oceniać, ale powstało, z tej zabawy powstało coś unikatowego na skalę Szczecinka.
8: Ja jeszcze można dodać, że tak naprawdę na pierwszej edycji byliśmy totalnie nieprzygotowani jako organizatorzy, ponieważ pierwsza edycja odbyła się praktycznie bez dobrze sformułowanego regulaminu. Coś, co przy drugiej edycji już dopilnowaliśmy, żeby było dopilnowane na tip-top. Mieliśmy jako organizatorzy właśnie takie problemy właśnie natury, że nie przewidzieliśmy, że ludzie mogą tak się zachować i trzeba to było uwzględnić w następnych edycjach. I też widać, że dużo wniosków zostało wyciągniętych i już następne edycje szły dużo gładziej. No ale też trzeba przyznać, że po prostu mieliśmy już ogromną rzeszę ludzi pomagających, bo jak przy pierwszej edycji była tak naprawdę nas tych głównych organizatorów czwórka plus kilka osób do pomocy, tak przy drugiej edycji chyba mieliśmy szczytowo z 30 osób, które nam pomagały łącznie?
9: Tak, przy kolejnych już edycjach, tak jak chłopaki wspomnieli, to tych pomocników było znacznie więcej, no ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, większość uczniów liczyła na to, że będą raz, że zwolnieni trochę z lekcji, a dwa, inaczej też będą nauczyciele na nich patrzeć, że umiejąc zrobić coś więcej niż tylko uciekać z lekcji, czy jakkolwiek w nich przeszkadzać, że są w stanie dać coś więcej od siebie, chociażby na taki patetyczny cel, jakim jest promocja szkoły.
6: Niezależnie od tego, jeżeli jakakolwiek osoba z tej grupy pomagającej nas słucha, to ja chcę wam po prostu podziękować podziękować, bo zrobiliście kawał dobrej roboty, no i nie wymienię każdego z imienia i nazwiska, bo już tyle lat minęło, że sorry, nie spamiętam, ale szapoba.
10: Z jakimi przeszkodami spotykaliście się w pierwszych latach organizacji?
6: Chyba z moim chaosem przede wszystkim i masą pomysłów, które miały być i nie wypaliły, a później to jakoś poszło. Jakby Kacper mnie tutaj temperował na każdym kroku i mówił, że nie da się robić rzeczy, a moja wyobraźnia mówiła, a może jednak się uda, i najczęściej się nie udawało. Więc bym powiedział, no z takim przebiciem się do ludzi chyba to był największy problem, tak żeby w ogóle zacząć i gdzieś stworzyć ramy tego wszystkiego, no bo jak już wiemy, co tworzymy, no to łatwiej jest gdzieś to utemperować w pomysłach. Pierwsza edycja była taka, że trzeba było te ramy stworzyć, tak, więc jakoś to ugryźć temat od początku, gdzieś go zamknąć, tak, że jesteśmy w stanie, mamy takie możliwości, to jesteśmy w stanie dostarczyć, korzystajmy z tego, co mamy i lećmy. Nie wiem, komputery, które ledwo co uciągały grę, no to w pierwszej edycji były po prostu komputerami szkolnymi. Później tu już firma nam dostarczyła lepszy sprzęt na drugą edycję, no ale były to rzeczy, z którymi trzeba było się mierzyć. No już od drugiej edycji tak naprawdę było łatwiej, bo już mieliśmy jakiś schemat i z tego schematu mogliśmy czerpać, a tak jak dobrze wiemy, w kolejnych edycjach to po prostu cegiełka po cegiełce było dokładane i powstała ta edycja, która jest teraz, gdzie byli komentatorzy sceny, neony, światła, szachy.
9: Ja bym bardziej odwrócił pytanie, z czym nie było problemów na pierwszych edycjach, bo na pewno nie można powiedzieć, że były problemy z pomysłowością, bo same problemy związane z realizacją takiego przedsięwzięcia w pierwszych dwóch, trzech edycjach to przysparzały się na każdym kroku, od momentu, gdy trzeba było znaleźć sprzęt, który uciągnie takie gry, jakie chcieliśmy mieć, poprzez realizację tego na sali gimnastycznej, nawet taki prozaiczny przykład można sobie wyobrazić wykorzystaniem rzutnika na ścianie, gdzie jeszcze był jakiś wywiercznik, który trzeba było zasłonić. Jak dobrze pamiętam, to chyba do tej pory jest zasłonięty. Jeszcze nikt nie zdjął tej plandeki, którą zawiesiliśmy chyba na trzeciej edycji, więc no to już będzie koło 8 lat? Tak, coś koło 8 lat już będzie, jak ta plandeka tam wisiała.
8: Tak, z takich wyzwań, które najbardziej mi się zapamiętały, to na pewno był to czas, bo brakowało nam zarówno czasu podczas organizacji już przed samym eventem, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, ale na samym evencie. Pamiętam, że na pierwszej edycji mieliśmy opóźnienie chyba 8 godzin pod względem pierwszego dnia turniejów. Myśleliśmy, że mecze nam się pozamykają w ciągu około 40 minut każdy, tam 5 minut przerwy i następny. No, rzeczywistość nas brutalnie zweryfikowała, ponieważ dzień mieliśmy skończyć o godzinie 15, skończyliśmy go chyba o godzinie 19. Następne edycje i następny dzień już staraliśmy się planować mniej odważnie. Całe szczęście mieliśmy trochę zapasu na ostatnim dniu, bo planowaliśmy go skończyć około 12, ostatecznie skończył chyba około 15, więc jakimś cudem udało się to dopiąć. Z innych takich bardzo prozaicznych problemów to było to, że jednak sala gimnastyczna jest całkiem dobrze doświetlona, co niekoniecznie dobrze współgra z projektorami, o których wspominał Przemek. I chyba dzień przed turniejem szukaliśmy gorączkowo, w jaki sposób zasłonić wszystkie okna na sali gimnastycznej. Wiem, że na kolejnych edycjach już to było zrobione w miarę profesjonalnie, ale na pierwszych to były dosłownie jakieś losowe kartony poznajdywane w losowych miejscach, poprzeklejane taśmą do okien i o dziwo dawało to radę. Jeszcze to chyba jakąś czarną folią, którą Hubert chyba załatwił od siebie gdzieś tam z schowka gospodarczego w domu. To udało nam się tym czarnym streszem jakoś załatać, żeby to w miarę wyglądało i działało. Nie też jakby ten projektor, o którym wspominał Przemek, to pamiętam, że chyba kombinowaliśmy pomoc OSPEC WDY, żeby ten projektor tam w ogóle zawiesić i jakoś zaczepić go w takiej odległości, żeby dobrze wyświetlał wszystko, co znajdowało się na ekranie, więc no była to technicznie duża przygoda.
9: Już o wysokościach mowa, to też musimy pamiętać, że jednak BHP bardzo hamuje pracę i trzeba by było też się zastanowić, jak pomimo braku posiadania jakiegoś kosztowania, czy nawet podnośnika, na tak wysokiej sali, jaką jednak ekonomik wówczas miał, ten stretch na tych oknach zawiesić. No i nie ukrywam, że no chyba już możemy to pójść po latach. No czasami trzeba było zająć czymś nauczycieli, żeby nie patrzyli, co my tutaj robimy.
10: Chłopaki, a co uważacie za swoje największe sukcesy w tamtym czasie?
6: Dowiezienie tego projektu do końca. To jest rzecz, którą ja do dzisiaj gdzieś się potrafię chwalić, że banda 16-17-latków była w stanie zrealizować wydarzenie chyba na 1000 osób z nagrodami, o których już wcześniej wspominałem. Nie paść po drodze, że gdzieś była ta motywacja, no bo przecież robiliśmy to dla idei, ale to jest też wiek, gdzie rzeczy się robi dla idei. I że to wszystko dowiedzieliśmy, tak, pomimo braku snu, braku jakby środków takich organizacyjnych, o których teraz bym inaczej pomyślał, tak, zrzucanie się z własnych pieniędzy na paliwo, żeby w ogóle móc się gdzieś przetransportować. I takie rzeczy, że chyba się nam po prostu chciało. I jakimś takim sposobem dowieźliśmy to wszystko do końca, więc to był największy sukces tego projektu, że udało się go dowieźć.
8: Ja myślę, że takim największym sukcesem dla nas jest też to, że ten event wciąż trwa, mimo że tak jakby my już jesteśmy poza Szczecinkiem od wielu, wielu lat, nie jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie od święta, to Ekonomik i Młodzież w Ekonomiku wciąż ciągnie ten event i jakby jego legenda trwa, to jest cały czas coś, co się dzieje i nie umiera, mimo tego, że w Ekonomiku zmieniła się dyrekcja, mimo tego, że tutaj w Polsce są różne zawirowania, to wszystko cały czas się dzieje, więc tak naprawdę udało nam się pozostawić coś, co mimo tego, że nas już tutaj lokalnie nie ma, to wciąż gdzieś jakieś takie nasze, powiedzmy, dziedzictwo wciąż się dzieje i z perspektywy lat naprawdę fajnie na to patrzeć, że cały czas jest to aktywne i cały czas są to nowi ludzie, więc ta nasza taka idea, żeby właśnie pobudzać młodzież do organizacji rzeczy z trochę własnej woli, do kombinowania poza schematami, które są utarte przez szkołę, że to wciąż się utrzymuje.
10: No właśnie, Wipe'a przyjęło już kolejne pokolenie. Czy macie dla nich jakieś rady?
11: Słuchajcie się starszych, to na pewno.
6: Ja powiem, nie słuchajcie się starszych, bo gdybym słuchał, to nic by nie powstało takiego. Cierpliwości życzę. To jest chyba rada, żeby się gdzieś nie poddawać po drodze. Korzystajcie z doświadczenia ludzi, nawiązując do tego, co Przemek powiedział, bo ułatwi wam to życie. My też korzystaliśmy z doświadczenia Pawła Kwietnia, który prowadził w tamtym momencie Szczecinek Games i zajmował się takimi organizacją takich turniei, więc on też nam podpowiedział, jak coś zorganizować, jakich narzędzi użyć, tak? Bo tam było narzędzie, które nam rozpisywało mecze za nas, więc można było sobie dużo rzeczy ułatwić tym sposobem, że właśnie ktoś nam podpowiedział, jak, od czego zacząć tak naprawdę. Jeszcze jakieś porady?
8: Ja bym powiedział, że przede wszystkim nie bójcie się, że coś pójdzie nie tak, że coś się nie uda, bo z naszych doświadczeń, zwłaszcza z pierwszych edycji, to mimo tego, że naprawdę dużo rzeczy było na taśmę i ślinę, żeby jakkolwiek działała, to koniec końców wszystko się udało, więc tak naprawdę grunt, żeby się nie poddawać i mimo wszystko iść cały czas w kierunku celu i ostatecznie jakimś sposobem wszystkie problemy uda się rozwiązać, może nie tak, jakbyśmy chcieli, może nie tak idealnie, jak sobie wymarzyliśmy, ale ostatecznie tak wyjdzie coś fajnego i naprawdę większość problemów da się pokonać, zwłaszcza jeżeli jest nas dużo i mamy wsparcie w kolegach, koleżankach. Do nas też się zawsze można odezwać, my zawsze chętnie posłużymy radą, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tutaj pomóc na miejscu.
10: Zamierzacie się pojawić na tegorocznej edycji Wipe'a?
6: Ja bym bardzo chciał, ale nie wiem, jak życie mi się ułoży, bo ostatnio jestem cały czas zajęty pracą i niekoniecznie mogę sobie wpisać przyjazd do Szczecinka w grafik, tak żeby hobbystycznie. Na poprzednich edycjach starałem się pojawiać co roku i tak sobie planować grafik.
11: Z tego co wiem, to mój identyfikator już się drukuje, więc no ja na pewno będę.
8: Ja będę musiał sprawdzić, ale niestety tak jak Marcel, z biegiem lat nasza zależność od pracy, gdzieś tam domu, który gdzieś tam stworzyliśmy, jest coraz większa i coraz ciężej jest się urwać, zwłaszcza w środku tygodnia na wyjazd, w moim wypadku 180 km z Gdańska do Szczecinka. Ale na pewno będzie to coś, co będę chciał przynajmniej zobaczyć, czy będę w stanie. Ale myślę, że na pewno będę się chciał pojawić i mam nadzieję też, że uda się zebrać większość ekipy, która budowała gdzieś ten turniej przez wszystkie lata. No bo na tą jubileuszową edycję fajnie było naprawdę się pojawić.
10: Chłopaki, dzięki wielkie za tę rozmowę i bardzo wam dziękuję za to, że w ogóle zapoczątkowaliście tą piękną imprezę.
6: Nie wiem, jak to mam podsumować. No my też dziękujemy, że komuś się chciało kontynuować to, co my zaczęliśmy i naprawdę masa pozytywnych osób mogła, mam nadzieję, jakoś rozwinąć skrzydła, wyjść poza ramy szkolne i niech kolejne pokolenie korzysta z tego, że jest taka impreza w Polsce, bo jest to coś unikatowego na skalę naszego kraju, żeby dzieciaki zmobilizowane po części chęcią wyjścia z lekcji, no nie oszukujmy się, ale też jakąś pasją do gier komputerowych i potrzebą samorealizacji organizowały coś takiego, bo najczęściej robią to po prostu ludzie dorośli. Chociaż z tego, co kojarzę, to jest tam osoba, która tym jakby steruje ze strony nauczycielskiej teraz.
11: Chciał pozdrowić Marcina Bocisa, który obecnie gdzieś tam się kręci przy tej imprezie. No i jeżeli miałbym to podsumować, uczniowie nie powinni myśleć o tej imprezie jako taki czynnik do zwolnienia się z lekcji, bo tak jak gdzieś ja na swojej ścieżce kariery się musiałem zetrzeć z rozmowami rekrutacyjnymi i miałem tego wipe'a wpisanego w CV, to parę razy dostałem pytanie o tą imprezę i za każdym razem osoby, nawet nie tyle z HR-ów, tylko osoby techniczne były wręcz w szoku, że coś takiego można było stworzyć w tak małym mieście, jakim jest Szczecinek i na taką skalę, jaką to jest teraz.
8: Ja chciałbym podziękować tutaj za zaproszenie i podziękować przede wszystkim osobom, które umożliwiły nam organizowanie tego wydarzenia przede wszystkim na początku.
1: SK Szczecinek.
3: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.
1: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
1: SK Szczecinek.
3: Na co dzień ratownik medyczny w szczecineckim szpitalu, a po godzinach pełnoprawny rycerz Marek Grzegorski. Historią interesuje się od lat, a swoją pasję przekuwa także w konkretne działania na rzecz mieszkańców. W tym roku do budżetu obywatelskiego zgłosił aż 4 projekty. To między innymi turniej łuczniczy, piknik historyczny śladami rodu Gryfitów, rozbudowa sieci defibrylatorów oraz ławeczki do karmienia i przewijania dla mam i niemowląt. Skąd tak różne pomysły, co łączy ratownictwo, historię i działalność dla lokalnej społeczności? O swojej pasji i projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Marek Grzegorski opowie w rozmowie ze mną już za chwilę. W naszym studiu dzisiaj Marek Grzegorski, autor projektów do budżetu obywatelskiego, a na co dzień ratownik, którego możecie spotkać na korytarzach szczecineckiego szpitala. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Marek, no ty na co dzień dbasz o bezpieczeństwo mieszkańców, ale po godzinach także masz swoją pasję.
12: Pasja rycerstwa?
3: Tak. Mm-hmm.
12: Trzeba gdzieś znaleźć czas też dla siebie.
3: No właśnie, jak ta pasja się u ciebie rozwinęła? Skąd ona się w ogóle u ciebie wzięła, to zamiłowanie do średniowiecza?
12: Zamiłowanie do historii, do kanonu rycerskiego, do fantastyki troszeczkę, no i tak się w końcu znalazł czas, żeby zostać rycerzem.
3: No właśnie, ty jesteś rycerzem, jeździsz na turnieje. Gdzie ostatnio można było się spotkać?
12: Ostatnio byłem w Lędyczku, tutaj zaproszenie tutaj bliskich znajomych, więc mały piknik, ale zdarzało się też, że ostatnio w Bytowie, duży, bardzo ładny zamek, bardzo fajny turniej rycerski tutaj w okolicy.
3: Jak wyglądają takie turnieje rycerskie? No bo to jest dość niszowa dyscyplina, jeżeli chodzi o sport, o pasję. Jest was takie, mam takie wrażenie, że dość wąskie i dobrze znające się grono. Jak wyglądają takie turnieje rycerskie?
12: Jakby to powiedzieć po polsku, to zależy. Wszystko zależy od uczestników, jak bardzo będą chcieli się zaangażować w turniej, czy dyscyplina rycerstwa, walk rycerskich jest niszowa. Nie powiedziałbym, ponieważ Polacy są jednymi z najlepszych na świecie w mistrzostwach rycerstwa w wielu dyscyplinach, więc ten sport bardzo się rozwija na terenie naszego kraju. A turniej wygląda różnie. Najczęściej tutaj mówimy o walkach jeden na jeden, czasami walkach wieloosobowych, turnieje łucznicze do tego przychodzą. Życie typowo rycerskie, pokazanie obozu rycerskiego i na końcu zazwyczaj jest duża bitwa, gdzie biorą udział wszyscy rekonstruktorzy w jakimś przedstawieniu.
3: Mm-hmm. A skąd ty czerpiesz wiedzę o tym, jak żyło się w średniowieczu? No bo żeby zrekonstruować wydarzenia historyczne, które miały miejsce kilkaset lat temu, potrzebna jest wiedza i też dobra znajomość wszystkich materiałów, które były używane, no bo to jest też odtwórstwo, jeżeli chodzi o rękodzieło. Tworzycie też stroje, tworzycie bronie. Jak to wygląda?
12: Czyli wiedza przede wszystkim z książek na temat historii średniowiecznej. Dużo jest już opracowań na ten temat. Dodatkowo kontakt z innymi rekonstruktorami, którzy od lat tworzą tą pasję rekonstrukcji historycznej, którzy podpowiadają, jak to powinno wyglądać. No i oczywiście spotkania w gronie rekonstruktorów, którzy no, mają większe doświadczenie niż ja.
3: Mhm. Ale w przypadku twojej historii akurat bardzo moim zdaniem wyjątkowe jest to, że ty jednak, w tobie jednak płynie ta błękitna krew. Ty jesteś, dzierżysz herb rodzinny. Jak ci się udało do niego dotrzeć?
12: Czy to jest przeglądanie tak naprawdę herbiarzy, próba dotarcia do swoich przodków, jednak jest to bardzo trudne, dużo trudniejsze niż myślałem z racji przechodzenia frontów wojennych przez moje rodzinne strony, gdzie no niestety wiele tutaj doniesień historycznych zostało gdzieś tam zniszczonych. Więc czy to jest na pewno ten herb, czy jakiś inny, nie jestem w stanie w 100% tego określić. Tak naprawdę z racji tutaj akcji Wisła i przewiezienia moich dziadków w te strony, ten kontakt z rodziną też zawsze był utrudniony. No i też działania wojenne niestety rodzinę bardzo też wyniszczyły.
2: Jakbyś mógł opisać naszym słuchaczom, jak wygląda twój herb?
12: Na niebieskiej tarczy złoty klucz. Tak najprościej będzie bez tych wszystkich ozdób w herbiarzu polskim, w tych księgach herbiarzowych. Widnieje nazwisko Grzegorski właśnie przy herbie Jasieńczyk. Skąd to wszystko pochodzi? Wiem, że w okolicach rodzinnych stron był zamek, który niestety też jest zniszczony, więc zostaje ewentualnie szukać w księgach parafialnych, chociaż też jest to trudne z racji, że bardzo trudnym polskim pisali, bardzo niewyraźnie, więc skany są bardzo trudne do odczytania.
2: Dlaczego twoim zdaniem warto jest pielęgnować akurat tę część historii, czyli tę historię rodzinną?
12: Jesteśmy tak naprawdę potomkami dziadków, ojców. Niesiemy tak naprawdę ich nazwisko, ich tradycje ze sobą, więc warto się dowiedzieć, skąd pochodzimy, jak wyglądała nasza historia. Można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych historii na temat rodziny, poznać może jakieś odłamy rodziny, których na co dzień się nie zna, więc można to jakoś pielęgnować. A historia jest bardzo ważna, ponieważ no, my jesteśmy sumą tych wszystkich doświadczeń i historii, które gdzieś tam kiedyś tworzyły naszą rodzinę.
2: Ty tą swoją pasją i swoim zamiłowaniem chciałbyś podzielić się także z mieszkańcami, bo na stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego widnieją dwa historyczne projekty, średniowieczny Szczecinek i rycerski Szczecinek. To są dwa takie projekty historyczne. Opowiedz troszeczkę o nich. Może zacznijmy od tego rycerskiego Szczecinka.
12: Rycerski Szczecinek typowo związany jest z walkami rycerskimi. Tutaj mówimy o stworzeniu turnieju rycerskiego, gdzie zostałaby zaproszona brać rycerska do naszego Szczecinka, który ma wspaniałą historię późno-średniowieczną. Tak naprawdę Szczecinek jako miasto wtedy nadgraniczne miało dużo na pewno ciekawych incydentów. Niestety zamek już tak donośnie nie wygląda jak kiedyś. Aczkolwiek średniowiecze w Szczecinku i ród gryfitów na pewno niesie ze sobą wspaniałą historię. Chciałbym wrócić do tej tradycji organizacji turniejów średniowiecznych na terenie naszego miasta. Dodatkowo jeszcze, no nie tylko taki turniej typowo w konwencji rycerskiej, ale już tutaj też planujemy, żeby weszło coś nowocześniejszego, czyli pełnokontaktowe walki rycerskie, gdzie rycerze już bardziej efektownie walczą, ponieważ dochodzą do samej szermierki rycerskiej, również rzuty, pchnięcia, czyli jak to tak naprawdę mogło wyglądać kiedyś.
2: No a czym różnią się te pełnokontaktowe walki od tych niepełnokontaktowych walk? Jakbyś tak miał to wytłumaczyć takiemu laikowi jak ja?
12: Standardowa konwencja rycerska w walkach 1 na 1. Tutaj liczone są trafne uderzenia. Nie można rzucać przeciwnikiem. Dodatkowo tutaj te uderzenia gdzieś tam pięścią, kopnięcia, inne uderzenia nie są liczone. Liczone są po prostu czyste trafienia, jak to typowo w szermierce. Jest efektownie, ponieważ jest to typowa walka w pełnej zbroi z mieczem stalowym, więc te uderzenia mają swoją moc, jednakże jeszcze jest to wersja delikatna. pełnokontaktowe, już tu mówimy o takim typowym MMA w zbroi rycerskiej, gdzie nie tylko pchnięcia, uderzenia się liczą, ale również rzuty, gdzieś tam techniki sztuk walki też mają znaczenie, więc jest bardziej efektownie, tak to nazwijmy.
2: I gdzie taki turniej miałby się odbyć? Myślałeś nad lokalizacją?
12: Myślelibyśmy oczywiście w okolicach zamku, z racji tutaj otoczenia, jeśli będzie taka możliwość. Byłoby to najlepsze miejsce do organizacji turnieju rycerskiego.
2: Mhm. Drugi projekt, czyli turniej łuczniczy, średniowieczny Szczyźniak śladami gryfitów i tradycji łuczniczej. To jest też około historyczne wydarzenie, ale trochę inne.
12: W przecinku jest grupa, która trenuje łucznictwo tradycyjne, łucznictwo intuicyjne. Chcielibyśmy również zaprosić gości z okolicznych miejscowości, do których my jeździmy na różnego rodzaju turnieje łucznicze, żeby ten sport rozwijał się na terenie naszego miasta. Dodatkowo chcielibyśmy, żeby w Szczecinku przypomnieć historię rodu gryfitów, który tworzył miasto w takiej formule, jakie jest. Ten ród gryfitów ma wspaniałą historię. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy ją poznali, przez co też miałaby się odbyć wystawa na temat rodu gryfitów. Tutaj na pewno przy współpracy z Muzeum w Szczecinku oraz turniej wiedzy o Szczecinku. Do dawnego tutaj...
2: To jest takie nawiązanie do dawnej tradycji, bo ja pamiętam, że
12: kiedyś
2: ja sama...
12: Kiedyś było, bardzo dawno tak. Był turniej wiedzy historycznej w Szczecinku. Chcielibyśmy, żeby z powrotem to trwało, żeby wiedza o Szczecinku ciągle się rozwijała, żeby ta pasja do Szczecinka, zamiłowanie do naszego miasta na powrót było takie jak kiedyś.
2: Ja pamiętam, że ja sama w podstawówce brałam udział w takim konkursie wiedzy o Szczecinku. Przygotowania były bardzo intensywne, ale pamiętam, że to było dla mnie takie bardzo ważne, bo ja też mogłam się w trakcie przygotowań dowiedzieć dużo o miejscu, w którym mieszkam, o miejscu, które kocham, i przy okazji też zdobyć jakąś wiedzę i poznać na nowo miejsca, które na co dzień mijamy, więc przygotowania do takiego konkursu są naprawdę bardziej wartościowe, niż mogłoby się nam wydawać. Powrót do tej tradycji akurat, myślę, że odbiłby się dużym echem w naszym mieście.
12: Uważam, że takie typowe właśnie wydarzenia historyczne mogłyby przyciągnąć bardzo dużo turystów, z racji, że ta część akurat województwa wcale tak dużo takich wydarzeń nie ma, a Szczecinek jest na tyle piękny i ma taką wspaniałą tradycję historyczną, że warto byłoby ponownie zainicjować takiego typu wydarzenia.
2: Wspominałeś o rodzie gryfitów. Jaką rolę oni odegrali na ziemi szczecineckiej, pamiętasz?
12: No bardzo ważną. No, ród tutaj powstał tak naprawdę samo to, że gryfici mają herb z gryfem, ale czy koloru czerwonego, my mamy czarny. Także tutaj można powiedzieć, że był pewien konflikt. Niestety historia z racji braku potomka męskiego się dosyć szybko skończyła, więc te wydarzenia, zjazd antypolski na terenie Szczecinka, pogranicze i walki o terytoria, tutaj myślę, że gryfici mogliby bardzo dużo pokazać, jak wyglądała kiedyś ta polityka, jak oni musieli przetrwać w tych trudnych warunkach pomiędzy granicami różnych nacji.
2: Mm-hmm. Marek, ty oprócz tego właśnie, że jesteś miłośnikiem, pasjonatem historii, no to tak jak wcześniej wspomnieliśmy, pracujesz w służbie zdrowia, no i to zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest tobie także bliskie, więc może porozmawiajmy teraz o sieci defibrylatorów, którą chciałbyś ustawić na terenie Szczecinka.
12: Oczywiście w Szczecinku już mamy sieć defibrylatorów, wcześniejszy projekt również do budżetu obywatelskiego, który, jak pokazuje czas, działa. AED były używane w Szczecinku, wiedza mieszkańców jest ciągle rozwijana, także chcielibyśmy, żeby coraz więcej lokalizacji było wyposażone w te urządzenia. Dodatkowo jeszcze pragniemy, żeby były przy okazji niedaleko zestawy do masywnych krwotoków, czyli idziemy już w kolejną gałąź medycyny ratunkowej celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tutaj Szczecinka. No oczywiście, no co tu dużo mówić, życie ludzkie jest najważniejsze. Jako ratownik medyczny uważam, że nie ma nic ważniejszego z racji, że no jak nam się nie uda, no to jest wielka tragedia. To nie są statystyki, tutaj o statystykach zgonów z przyczyn zatrzymania krążenia można byłoby długo mówić, co 10 minut ktoś ma zawał. Zatrzymania krążenia są bardzo częste, przez co też na początku chcielibyśmy mówić o defibratorach, które w Szczecinku są popularne, jest ich kilkanaście, aczkolwiek w innych miastach, w krajach na świecie są bardziej popularne i uważamy, że czym więcej ich będzie, tym bezpieczeństwo mieszkańców będzie jeszcze lepsze i nasze działania jako ratowników medycznych mogą być dzięki temu bardziej skuteczne. Chcielibyśmy przyjeżdżać do pacjentów w ciągu tych 3-4 minut, jednak jest to bardzo często niemożliwe, a pierwsze 5 minut jest najważniejsze w tym wszystkim. Często te pierwsze 5 minut decyduje o tym, czy przywrócimy krążenie, czy ta osoba będzie miała ubytki neurologiczne, czy nie. My chcemy zachęcać mieszkańców Szczecinka do nauki, do poszerzania swojej wiedzy, umiejętności praktycznych

0: efekt rozmów nie tylko z rodzicami, ale też z zaprzyjaźnionymi osobami w Szczecinku. Poza tym oczywiście my pragniemy, żeby Szczecinek się rozwijał, a ilość mieszkańców wzrastała, a niestety statystyki są,
1: są bardzo
0: złe. Tutaj oczywiście też miałaś bardzo duże znaczenie z tymi ławeczkami. My chcielibyśmy, żeby rodzice mieli jak największy komfort w naszym mieście. Oczywiście spacery po wspaniałym parku są przyjemne, aczkolwiek wymiana pieluchy, karmienie gdziekolwiek na pewno nie jest przyjemne. Z założenia w projekcie z ławeczkami, ławeczki mają być zadoszone, jak najbardziej zabudowane w otoczeniu wspaniałej zieleni, żeby ten komfort, miejsce odpoczynku, niekoniecznie muszą tam być dzieci karmione, przewijane, ale żeby mamy, młodzi rodzice mieli swoje miejsce, gdzie mogą odetchnąć z tym dzieckiem w czasie spaceru, mieć chwilę też odpoczynku, były jak najbardziej komfortowe. Uważam, że tworzenie takiej przestrzeni dla rodziców jest bardzo ważne, ponieważ oni mają się czuć wspaniale w naszym mieście. Dzięki temu będą się tutaj rodzić, mam nadzieję, nowe dzieci.
1: Często zdarzają się takie sytuacje. Sama jestem mamą przedszkolaka i ja sama pamiętam, będąc z nim w parku na placu zabaw, no zdarzył nam się wypadek, dziecko jeszcze nie było odpampersowane, no i przyszedł ten moment, że tego pampersa trzeba było zmienić. I nie było gdzie. Ja swoje dziecko przybierałam w bagażniku samochodu. Ale w tym momencie, kiedy siedziałam na tym bagażniku i przewijałam swoje dziecko, zastanawiałam się, gdzie taka mama, która nie przyjechała samochodem do parku, gdzie ona ma to zrobić? I pamiętam, że rozmawiałam też z innymi rodzicami, którzy bawią się w centrum Szczecinka ze swoimi dziećmi w parku i bardzo często przychodzą tam rodzice dwójki dzieci. Jedno dziecko jest w wózku, niemowlak, a drugi starszak biega po placu zabaw. To jest też ten moment, kiedy rodzic może chwilę odetchnąć, dziecko bawi się z rówieśnikami na placu zabaw, korzysta z infrastruktury, no a niemowlak jednak wymaga tego zaopiekowania się. No i kiedy przychodzi ta sytuacja, że trzeba nakarmić, przewinąć, no to starszaka trzeba zdjąć z placu zabaw, najpierw się wyawanturować, żeby jednak zakończyć tę zabawę, bo młodsze rodzeństwo trzeba przewinąć i nakarmić, a starszak nie chce iść. I tutaj widziałam, byłam świadkiem niejednej takiej sytuacji, gdzie to sprawiało trudność. Takie ławeczki byłyby naprawdę genialnym rozwiązaniem, Marek.
0: Ja uważam, że tutaj należy inwestować w taką infrastrukturę. Chcielibyśmy, żeby przewijaki były ogólnodostępne. Ostatnio też w czasie warsztatów dla kobiet ciężarnych było zauważone, że z racji tutaj ciąży, no częstość oddawania tutaj chodzenia do toalety jest dużo częstsza, przez co też dostęp do publicznych toalet też mogłaby się zwiększyć w naszym mieście.
1: Mm-hmm. Zdecydowanie. Marku, w takim razie projekty numer 4, 5, 6 i 7 to są te projekty, z którymi Marek dzisiaj przyszedł do naszego studia Radia SK Szczecinek. Czekamy na wyniki, które już tak naprawdę niebawem, a głosować można do czwartku do 23.59. Przypominam, że można oddać głos na 2 projekty małe i 3 projekty duże. szczecinek.budżetobywatelski.pl. Marek, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.
0: Dziękuję
1: i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek.
1: Nowy sezon Miasta Kobiet właśnie się rozpoczyna, zanim jednak czeka nas wielka konferencja 3 października, to już w ten czwartek spotka się Klub Książki Miasta Kobiet. Tym razem uczestniczki porozmawiają o powieści Mój Mąż, ale jak zawsze będzie czas na własne czytelnicze odkrycia i polecenia. A 3 października przed nami cały dzień spotkań, warsztatów i inspiracji. Będzie o pewności siebie, granicach, budowaniu własnej marki i negocjowaniu swoich potrzeb. Wieczorem dzień zakończy teatr improwizowany Bulaj. A skąd wziął się pomysł na Miasto Kobiet, jaka była jego idea i co jest najważniejszą misją tej inicjatywy? O tym wszystkim rozmowa z Anetą Golan. Zapraszam do rozmowy. W naszym studiu jest Aneta Golan, która zajmuje się z ramienia Sypiku Miastem Kobiet, czyli wspaniałą inicjatywą na kulturalnym kalendarzu naszego miasta. Przestrzeń od kobiet dla kobiet.
3: Tak, dokładnie. Z taką myślą, z taką ideą też ją tworzyłyśmy, bo tak jak wspomniałaś, ja z ramienia SOPiKu się ją zajmuję w kontekście takim, że jestem koordynatorem Miasta Kobiet, natomiast tworzymy ją razem we cztery. Ja może przy tej okazji wymienię nas z imienia nazwiska, bo chyba nigdy tego nie zrobiłam. A jak mamy teraz czwarte urodziny, to taka okazja, że może dobrze by było wspomnieć, kto jest twórcą i kto tak naprawdę stoi za tą inicjatywą. Czyli tak jak mnie już przedstawiłaś, jest jeszcze oprócz mnie Monika Furmaniuk, Natalia Guzdaj-Sochocka i Katarzyna Sielińska-Smulczak. I we cztery tworzymy taką kobiecą przestrzeń.
1: Cztery kobiety będą obchodziły czwarte urodziny swojej inicjatywy. Ta czwórka to chyba będzie taka wasza szczęśliwa liczba w tym roku.
3: Myślę, że taka symboliczna i też tak jak mówisz, cztery kobiety i cztery różne zupełnie. I myślę, że każda wprowadza jakąś taką swoją energię, swój charakter, swoją osobowość do tego. I dzięki temu też jest tak różnorodnie, jest ciekawie i wydaje mi się, że mam tylko nadzieję, że kolejne lata przed nami i że my się tak naprawdę dopiero rozkręcamy.
1: Cztery zupełnie różne kobiety. Jakie wy macie temperamenty?
3: Nie wiem, czy mogę zdradzać na antenie takie rzeczy. Na pewno jest nam bardzo dobrze razem. Jesteśmy zupełnie różne. Nawet kiedyś robiłyśmy sobie taki test Gallupa, który pokazuje, jaką jesteś osobowością, jakie masz talenty i każda z nas ma inne. Czyli jakby to świadczy o tym, że jesteśmy jednak zupełnie różne. Natomiast jakby na takim gruncie zawodowym i takiej współpracy, bo oprócz tego, że tworzymy Miasto Kobiet, to właśnie pracujemy razem w dziale promocji SOPiKu, więc jakby koordynujemy i organizujemy te wszystkie imprezy, które się dzieją u nas w mieście. I jakoś wspaniale tutaj gdzieś tam dopełniamy, tak? No właśnie każda inna ma inne mocne strony, każda jest w czymś się lepiej czuje, natomiast jakby to gra. I tak naprawdę z Natalią pracujemy najdłużej, już 6 lat, z dziewczynami w tym roku będzie 5 i tyle lat razem. Naprawdę nigdy się ze sobą nie nudzimy. Zawsze gdzieś tam siebie same nakręcamy tą pozytywną energią, coś razem tworzymy. Właściwie mamy więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, bo jakby bardzo mi się podoba ta taka twórcza, kreatywna energia, która jest u nas w pokoju. On jest taki właśnie bardzo dynamiczny, żywy, tam się cały czas coś tworzy, dzieje. My cały czas rozmawiamy, dyskutujemy. Nigdy nie mamy siebie dość. Tak naprawdę po pracy też ze sobą piszemy. Widujemy się, jeździmy razem na szkolenia, rozwijamy się. Bardzo dużo jeszcze robimy razem. Czyli jakby ta więź już jest bardzo silna i myślę, że ona się też przekłada na to, że potem widać tego efekty, tak? Że to Miasto Kobiet udało nam się stworzyć jako taką społeczność, dlatego, że my też jesteśmy taką naszą małą wewnętrzną społecznością.
1: Czwarte urodziny to jest też dobra okazja do tego, żeby wrócić do samych początków. Skąd pojawiła się idea, żeby stworzyć taką przestrzeń dla kobiet?
3: Ja już gdzieś tam o tym wspominałam, natomiast jakby to jest taki fajny temat i gdzieś tam fajna historia, że ona się po prostu pojawiła z potrzeby. I mi się wydaje, że jest bardzo dużo właśnie takich tematów, produktów, usług, rozwiązań, które się okazują potem świetne w praktyce, dlatego, że wychodzą z jakiejś potrzeby. Z potrzeby człowieka, który tworzy, czy tam zespołu, który tworzy. I najpierw to była moja potrzeba, natomiast ona była tak silna i jakby dotyczy właśnie młodych kobiet, czyli tej grupy, w której my jesteśmy. My jesteśmy też tym targetem, do którego kierujemy jakby naszą ofertę. W związku z tym cały jakby zespół, to my to od razu chwyciłyśmy, tak? I to była kwestia tego właśnie, że te nasze charaktery się musiały spotkać, zgrać i jakby stworzyć to kombo, którego teraz efekty widzimy. Natomiast jakby to jest właśnie o potrzebie, o tym, że Szczecinek w niczym nas nie ogranicza, że małe miasto w ogóle w niczym nie ogranicza i chcemy to pokazywać, chcemy się rozwijać, chcemy oprócz tego, że jesteśmy społecznością i pokazujemy sobie, że kobiety są silne, że się wspierają, że naprawdę mają moc do tego, żeby podbijać świat, to oprócz tego mogą się świetnie rozwijać nawet w małym mieście. Dlatego też ten przekrój tematów, które poruszamy, jest bardzo różnorodny. Staramy się, żeby to naprawdę było wszystko, co może wnieść coś do naszego życia, tak? Co gdzieś tam wpłynie na to, że właśnie się rozwijamy, że idziemy do przodu, że nic nas nie ogranicza, że wiemy, że ten świat stoi przed nami otworem.
1: Każde spotkanie w Mieście Kobiet jest inne, poruszacie inne tematy, zdobywacie nowe umiejętności, uczycie się nowych rzeczy, no i podczas czwartych urodzin nie będzie inaczej.
3: Dokładnie. Staramy się, żeby też były właśnie praktyczne zajęcia, czyli gdzieś tam takie bardziej warsztatowe, ale głównie stawiamy na takie prelekcje, wykłady z osobami, które nas mogą w jakiś sposób zainspirować, tak? Które coś nam mogą fajnego przekazać. Czasami jest tak, że usłyszymy jedno zdanie w życiu albo właśnie jedno wystąpienie, które tak naprawdę motywuje nas do tego, żeby coś zmienić, coś zrobić, żeby zacząć coś tworzyć, tak? I że czasami jest takie jeden bodziec, jedna jakaś taka myśl, która zostaje z nami i ona jakby powoduje, że chce nam się na przykład działać czy coś zmienić. I staramy się, żeby te kobiety, które u nas są, ale też mężczyźni, którzy są naszymi gośćmi, żeby byli właśnie takimi osobami, które tą iskierkę jakiejś takiej inspiracji przekazują naszym uczestniczkom. I teraz właśnie naszą gościnią będzie Joanna Flis, psychoterapeutka, psycholożka, to jest też ekspertka projektu Martyny Wojciechowskiej Młode Głowy. Bardzo medialna osoba, ona publikuje w magazynach, które są ogólnodostępne i czytane w Zwierciadle, w Wyniosłej Psychologia. Też jest z nią wywiad wokół psychologii, także jest taką medialną osobą, natomiast jest też bardzo merytoryczną osobą. I myślę, że to jest świetny gość, świetna osoba, świetna inspiracja, zwłaszcza, że tematem jest miłość do siebie i my kobiety niestety często o tym zapominamy.
1: Tematem warsztatów, tematem wykładu będzie pokochanie siebie. Czy my będziemy mogły jeszcze jakoś dowieść tego, że warto kochać siebie podczas czwartych urodzin? Czy coś jeszcze planujecie?
3: Oczywiście, u nas zawsze kobiety są w centrum zainteresowania, tak? I też idea miasta kobiet jest taka, że raz w miesiącu spotykamy się ze sobą, żeby pobyć ze sobą, żeby się rozwijać, ale też, żeby właśnie wyjść od tych codziennych obowiązków, trochę się od nich odciąć, żeby się skupić tylko na sobie. Taki zdrowy egoizm, który jest nam, kobietom, bardzo, bardzo potrzebny. I myślę, że Joanna też na pewno o tym wspomni i wokół tego będziemy się kręcić, że kobiety bardzo często zapominają, że w tym zabieganiu myślimy o wszystkich innych, o tych obowiązkach, o tym, co jeszcze nas czeka, co jeszcze musimy zrobić, komu jeszcze musimy pomóc, a zapominamy, że tak naprawdę ten najdłuższy związek, który mamy w życiu i tak naprawdę najważniejszy, to jest ten związek ze sobą, bo my ze sobą jesteśmy przez całe życie. I jak siebie pokochamy, jak siebie docenimy, jak będziemy dla siebie dobre, to się przełoży też na wszystkie inne relacje nasze, na to, że będziemy się dobrze czuć w świecie z innymi ludźmi, w komunikacji. To jest tak ważne, to jest jakby taka podstawa do tego, żebyśmy wyszły w świat i myślę, że wokół tego tematu na pewno pokrążymy, a oprócz tego właśnie, tak jak mówiłaś, kobiety są w centrum zainteresowania. Wokół kobiet jest to wydarzenie. Nie chcę zdradzać wszystkiego, na pewno będzie jedna niespodzianka, której nie zdradzamy w ogóle oficjalnie, więc jakby to jest tylko dla naszych uczestniczek. Jest właśnie ta prelekcja, jest to też ten czas, w którym będziemy dziękowały naszym uczestniczkom, że są z nami już 4 lata, bo tak naprawdę są dziewczyny, które są z nami prawie na wszystkich spotkaniach. Mówmy się, to są 4 lata, raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. To jest dużo spotkań. Nie zawsze one się zgrywają z naszym kalendarzem, z tym, co nam pasuje, a są dziewczyny, które starają się być na każdym spotkaniu i my chcemy też je docenić i tu mogę zdradzić, że podczas tych urodzin na pewno to zrobimy i będzie jak zwykle taka właśnie zdrowa, fajna atmosfera i myślę, że to jest taki bardzo fajny event, który łączy kobiety. Natomiast muszę też zdradzić, że nie mamy już wolnych miejsc. Miejsca rozeszły się tak naprawdę w 1,5 dnia po ogłoszeniu informacji, że Joanna Flis będzie naszą gościem z oficjalnym komunikatem urodzinowym. Od razu jakby ruszyły zapisy. Obecnie mamy już wypełnioną salę po brzegi. Nie mamy już więcej miejsc i wiem, że dziewczyny się nadal chcą zapisać i gdybyśmy miały możliwość większej sali, na pewno byśmy to zrobiły, więc myślę, że jak będziemy w przyszłym roku mieć 5. urodziny jubileusz, będziemy musiały pomyśleć o czymś na większą skalę, bo myślę, że to będzie już w ogóle symboliczna liczba i wokół tego musimy zorganizować coś jeszcze większego.
1: No ale warto też wspomnieć o tym, że te miejsca na zapisy rozeszły się jak świeże bułeczki, dlatego że Miasto Kobiet jest całkowicie bezpłatną inicjatywą.
3: Tak, staramy się, póki możemy, to tak działamy. Zależało nam na tym, żeby każda kobieta nie czuła się w jakiś sposób ograniczona, że z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału, między innymi z tego, że na przykład jakiś tam budżet finansowy ją w tym ogranicza, tak? Czyli jakby ideą tego jest, że te spotkania są bezpłatne. Natomiast rozważamy taką opcję, że być może będziemy robić jeszcze takie dodatkowe spotkania, które byłyby symbolicznie płatne w bardzo małych kwotach, natomiast mogłyby nam pomóc organizować wydarzenia, które będą na przykład troszkę bardziej zamknięte, trochę bardziej warsztatowe i wtedy jest też ważna ta liczba osób, które przyjdą, faktycznie się zapiszą i będą potem fizycznie brały udział w tym wydarzeniu, tak? Bo zapisy są bezpłatne, wiemy, że udział jest bezpłatny. Nie zawsze to się potem przekłada na frekwencję, bo wiadomo, jak coś jest bezpłatne, potem nam coś wypada, czasem nie mamy siły, ochoty, jest jakiś gorszy dzień i nie idziemy. A przy zajęciach warsztatowych bardzo ważne jest to, żeby tam mamy określoną liczbę osób, uczestników, których możemy zaprosić, które mogą wziąć udział. Więc jeżeli będziemy prosić kogoś merytorycznego o poprowadzenie takich warsztatów, to chciałybyśmy, żeby te osoby potem na przykład wzięły w tym udział, żeby nikomu to miejsce nie przepadło. Więc rozważamy taką opcję, że będą jakieś dodatkowe zajęcia, które być może będą, ale to tak naprawdę bardzo symbolicznie płatne, ale na razie póki co wydarzenia są zupełnie bezpłatne, także zapraszamy.
1: No właśnie, zapraszamy wszystkie mieszkanki Szczecinka i nie tylko na 4. urodziny Miasta Kobiet i Radio SK Szczecinek też będzie na tym wydarzeniu, bo jesteśmy patronem medialnym.
3: Tak, w tym roku Radio SK też nam towarzyszy w pełni i wspiera nas. Bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło i tak naprawdę widzimy, że w zeszłym roku już było sporo partnerów, w tym roku jest już też dużo partnerów. Widzimy, że ta inicjatywa też się podoba, że się cieszy pozytywnym odbiorem, że nasza tutaj lokalna społeczność na nią pozytywnie reaguje. Nie tylko uczestniczki, ale właśnie też partnerzy, firmy, że widzą, że dostrzegają, doceniają, że chcą coś przekazać dla naszych uczestniczek. Jest nam bardzo miło i zawsze za to dziękujemy, bo to wsparcie jest fajne, że my możemy tym wsparciem się dzielić.
2: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
1: Sezon infekcji trwa, wirusy łatwo się rozprzestrzeniają, szczególnie w miejscach, gdzie mamy ze sobą częsty kontakt. Warto więc przypominać sobie, jak skutecznie ograniczać ryzyko zakażenia i które codzienne nawyki mogą nam w tym przeszkadzać. Jak chronić siebie i innych przed wirusami, kiedy szczególnie powinniśmy uważać i jakie zachowania najbardziej zwiększają ryzyko zachorowania. O higienie, profilaktyce i zasadach, które warto stosować, zwłaszcza w sezonie grypowym, rozmawiałam z Izabelą Jadwiczyk ze szczecińskiego sanepidu, którą wszyscy już znają i kochają. W naszym studiu dzisiaj pani Izabela Jadwiżyc z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Jesień w pełni, a to znaczy, że grypa także w pełni. Sezon grypowy rozpoczął się i panuje nie tylko w przedszkolach i szkołach, no ale grypą można zarazić się wszędzie.
4: Tak, no niestety grypa jest taką bardzo szczególną chorobą zakaźną, dlatego że właściwie roznosi się bardzo szybko, bardzo prosto. Tu nie tylko ręce, nie tylko kaszel, nie tylko kichanie. Naprawdę, proszę państwa, my się czasami śmiejemy, że wirusy tak jakby są wyczulone. Wiedzą dokładnie, jak przeatakować, gdzie przeatakować. A szczególnie teraz, kiedy jeszcze jest ten taki sezon, że tak, raz kurteczka, po południu ciepełko, tutaj jeszcze ktoś wyskoczy w krótkich spodenkach, ktoś wyskoczy w koszulce z krótkim rękawem i gdzieś tam za chwilę te szoki temperaturowe niestety wpływają na to, że pamiętajcie też państwo, że my jesteśmy po tym lecie tacy jeszcze nagrzani, jeszcze odporni, ale już właśnie przy tych spadkach temperatury to już ten nasz organizm troszeczkę spowolnił. Spowolnił zszedł z tych najwyższych obrotów, chodzi na dół i jesteśmy po prostu bardziej podatni na pewnego rodzaju zachorowania. No, grypa atakuje, no co będziemy mówić? Ale była, jest i będzie. Ja zawsze się śmieję, proszę państwa, że nawet jakby atom walnął, to jednak te bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby pozostaną. Nas może nie być, a one jednak tak będą fantastycznie umiały przetrwać, żeby egzystować dalej. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj do studnia przynieść, szkoda, że państwo nie mogą tego zobaczyć, ale myślę, że pani Natalka udostępni gdzieś zdjęcie, takie właśnie dwa wiruski w formie gniotków i zabawek, bardzo ładnych. Zresztą często jak idę na zajęcia do dzieci, to pokazuję, jak wygląda taki wirus. Wtedy słyszę, wow! Tylko, że on niestety nie jest taki duży, jest bardzo mały, niewidoczny, więc my tego nie widzimy.
1: Ale jest złośliwy, jak nie wiem.
4: No i właśnie i tu jest, zaczyna się robić tak, bo albo może być grypa, albo może być przeziębienie, albo będą objawy grypopodobne, albo zaatakuje jakaś odmiana wirusa. Pamiętajcie państwo, że tego jest multum. To nie ma być dzisiaj wykład medyczny, mimo tego, że jestem służba zdrowia, pod tytułem, że taki wirus tak zbudowany, tak będzie działał, tak będzie państwa atakował. Nie. Ja bym zawsze chciała, wiecie państwo, to jest tak, kiedy promotor zdrowia siada do mikrofonu i ma coś powiedzieć mądrego, no i co mam powiedzieć? Tak się cały czas zastanawiam. Zdanie źle złożone, więc czasami dzwonię do moich dzieci i się pytam, co byście chcieli usłyszeć jako normalni ludzie dorośli? Jak mam to powiedzieć, żeby było zrozumiałe, tak? Czasem dzwonię do przyjaciół, którzy są starsi i mówią, słuchajcie, jak przekazać to, albo żeby kogoś nie obrazić, żeby nie urazić. Oczywiście, że przy takim wywiadzie radiowym i tak włożę w kij mrowisko, mówiąc o szczepieniach. Bo nie wyobrażam sobie, żeby przy profilaktyce chorób zakaźnych i to, co biega dookoła, i krztusiec wraca, i RSV, i COVID, i grypa jako grypa. Proszę państwa, to nie jest tak. Ja wiem, że są antyszczepionkowcy, antygrypowcy, w ogóle antywszystko ludzie. Ludzie się z tym nie zgadzają. Ja nie będę tutaj przytaczać przykładów i mówiła, że dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy Heine Medina, czy różnego rodzaju inne choroby, czy dżumę, tak? Czy choroby, które no, kładły 3/4 społeczeństwa, a czasami były wielką plagą, czego mogliśmy doświadczyć przy COVID-19, gdzie zwykły wirus rozbijał i kładł na łopatki naprawdę potężnych ludzi, którym wydawało się, przepraszam, że nic ich w życiu nie położy. Bogu dziękujmy za to, że większość ludzi wyszła. Niestety nie wszyscy. Ale do czego zmierzam? Wiadomo, że profilaktyka, kiedy się mówi o profilaktyce, to nie staje się, nie mówi tylko o myciu rąk, co jest bardzo ważne. Wiecie państwo, ja ze swoich doświadczeń po 36 latach pracy z młodzieżą wiem jedno. To, że wszyscy dłubią w nosie, to, że wszyscy drapią się po pupie, to, że wszyscy sobie grzebią w zębach, to, że wszyscy sobie grzebią w uchu, drapią się po głowie, a potem wkładają z automatu te ręce do buzi, to już wiem. I nieważne, jaki to jest wiek, w przedszkolu jeszcze zjadają te kozy, które wyciągną. No, w życiu dorosłym nie widziałam, żeby ktoś zjadał, ale stojąc na światłach bardzo często widzi się, że ktoś sobie dłubie w nosie, tak, i wyciąga i podziwia to, co znalazł. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, troszeczkę COVID nas zmotywował do mycia rąk, bo myliśmy te ręce. teraz znowu wracamy do starych nawyków i widać to, będąc taki mały eksperyment. Zachęcam Państwa, chociaż teraz po tym, jak powiem, że mały eksperyment, to już nikt tak nie zrobi. Jak będziecie Państwo gdzieś na zakupach, w jakimś większym mieście, w jakimś większym sklepie, chciałam powiedzieć, nie mieście, ale w mieście, jak będziecie gdzieś, pojedziecie do większego, zwróćcie uwagę na ludzi, jak chodzą po sklepie, jak myślą, że nikt ich nie widzi, jak się czują swobodnie w tłumie, gdzie są anonimowi, tak? Co chwilę albo ktoś obgryza paznokcie, albo ktoś dłubie w nosie, albo ktoś się drapie w różnych dziwnych miejscach, a już nagminne jest, że wychodzą ludzie z toalety nie umywszy rąk. To jest higiena każdego z nas, tylko pamiętajmy, że jeżeli przykładowo mamy człowieka, który nie wymył rąk po wyjściu z toalety, nie interesuje mnie, co trzymał albo gdzie wkładał, ale on teraz tymi rękoma dotknął tego wózka. Potem ten wózek odstawił. Ja lub ktokolwiek inny znowu weźmiemy ten wózek i będziemy go pchać. Po czym my wracamy do domu. Dotykamy po drodze klamek, drzwi, toreb.
1: Z zakupami,
4: tak,
1: zakupów.
4: Stawiamy z automatu, nie postawimy na ziemi torby. Najpierw żeśmy powsadzali te torby do wózków, tak. Potem dopchaliśmy do samochodu, władowaliśmy to do samochodu, przychodzimy do domu, z automatu stawiamy na blacie. I my cały czas dotykamy po drodze wielu rzeczy, a ja cały czas na głowie mam ten wózek po tych czyichś rękach. I co robimy? Czasami sobie skubniemy winogronko, żeby sprawdzić, czy kupiliśmy słodkie. Dalej mamy cały czas te same ręce. Nie mamy nawyku mycia. Tu kiedyś w jednym z wywiadów parę lat wstecz zostałam bardzo skrytykowana przez pana, który nawet zadzwonił do radia, nazywając mnie pierwszą czyściochą i po prostu... No tak, ja wzięłam to, że rozumiem, że ten pan mógł być oburzony, bo ja zwracałam uwagę właśnie na taką higienę i kulturalne zachowanie ludzi. Niemniej, proszę Państwa, no sami się łapiemy na wielu rzeczach, że widzimy wiele rzeczy. Te nasze powtarzanie, po co ja przychodzę, jak zawsze mówię, od przedszkola do Opola, bo przychodzę od żłobka do klubów seniora, tłumaczę i mówię o tej higienie, mówię o tych szczepieniach. Nie po to, żeby Państwa, nie wiem, wpędzać w jakąś sytuację stresu i obłędu, tylko wyeliminowanie pewnych czynników, czyli zmniejszenie możliwości, że ten wirus nas dopadnie. Ja już dzisiaj chrypię. Chrypię dlatego, proszę Państwa, że po pierwsze mówię, dużo mówię, pracuję swoim głosem. Po drugie, ja ciągle jestem codziennie w innej placówce. Nie wyobrażam sobie, że dziecko, które w przedszkolu chce mnie przywitać, a szczególnie jeżeli to jest dziecko jakichś moich przyjaciół, już przepraszam, wnuk moich przyjaciół, bo na tym etapie to już raczej są wnuki, więc żeby podejdzie, przytuli. Ja też oczywiście odwzajemniam ten uśmiech, przepraszam, uścisk i słyszę, jak mi tutaj ktoś kaszle na obojczyk. Ja nie mówię, że odpychać. Nie. Tylko proszę Państwa, pamiętajmy, że po wyjściu z takiej placówki, czy w Państwa przypadku ze sklepu i wchodząc do domu, możemy te ręce umyć. No nie wyobrażam sobie, żeby od razu jeść tymi rękoma. No,
1: nie,
4: no,
1: to jest podstawa. Już dzieci od przedszkola, ja też zauważyłam po swoim synie, że dzieci od przedszkola są nauczone, że wchodzimy do domu, duże dzieci już same myją ręce, ściągają buty, myją ręce. To są pierwsze zasady, które mają po wejściu do sali, więc ta świadomość też chyba dzieci już teraz powoli rośnie. Te nawyki są teraz już jakoś tak wdrażane od najmłodszych lat, ale ja widzę, że na przykład rówieśnicy moje pokolenie, albo pokolenie moich rodziców, do tego nawyku nie do końca przestrzegają.
4: Tak. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że edukacja zdrowotna na przestrzeni lat bardzo ewaluowała. I teraz kiedyś ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, że każdy grzmiał, że trzeba ręce umyć po wyjściu z toalety. To pamiętam. Nie pamiętam innych sytuacji. Nie pamiętam, żeby ktoś przychodził z zewnątrz na zajęcia do szkoły i mówił o wielu rzeczach. O higienie, o takim zachowaniu. Tak, pamiętam, przyznaję się głośno, w 86 roku albo w 1985 przychodzili policjanci z Wydziału Kryminalnego i mówili o narkotykach. To pamiętam. Utkwiło mi, może chyba dlatego zostałam promotorem zdrowia, żeby kontynuować pewne tradycje i mówić o tym, co złe. Ale tak, natomiast nie pamiętam właśnie sytuacji takich, jak ja przychodzę do szkół, jestem zaproszona do szkół, do przedszkoli, do różnego rodzaju fundacji, czyli wchodzę na spotkania właśnie po to, żeby mówić o tej higienie jako podstawie. No proszę Państwa, profilaktyka jest podstawą naszego zdrowia. Jeśli my zawalimy, bo to jest tak, Wszyscy Państwo wiecie, jak wygląda piramida. To, co jest u podstawy, jest najważniejsze, najcięższe, ponieważ na tym opiera się reszta. I to jest ta profilaktyka zdrowotna. Czy to będzie uczuć nas dotyczących sytuacji żywieniowych, czyli jak odżywiać się i jak funkcjonować, żeby być zdrowym, tak? Czy będzie to kwestia aktywności fizycznej i ruchu człowieka, żeby również pobudzać pewne etapy naszego ciała i partie naszych i organy i nasze układy, żeby funkcjonować, to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to higiena, która jest niezbędna. Kolejna rzecz to są szczepienia. Ja wiem, że w tym momencie antyszczepionkowcy wyłączą radio. Trudno, przykro mi. Proszę Państwa, proszę zrozumieć, my możemy zachęcać. My możemy mówić, że to pomaga. Ja już jestem zaszczepiona przeciwko grypie, moja rodzina również. Zaszczepiłam się już na samym początku września, kiedy jeszcze było w miarę słonecznie i pogodnie. Wiadomo, że co sezon przygotowana jest nowa partia szczepionki antygrypowej właśnie po to, żeby z tych najbardziej popularnych wirusów wytworzyć tutaj nasze tą odporność. Więc jeśli ktoś z Państwa chce, ja zachęcam. Bardzo często na stronie internetowej czy facebookowej Inspekcji Sanitarnej publikuję różnego rodzaju materiały, które otrzymuję od głównego inspektora sanitarnego, żeby Państwu pokazać, co jest pełnopłatne, co jest w połowie płatne, na co warto, co nie warto. Proszę pamiętać, że wraca. Nasza odporność zmienia się z wiekiem. I tak jak kiedyś zostaliśmy zaszczepieni, ja też jako dziecko, przeciwko błonicy, tężec, krztusiec, nie wyobrażałam sobie, że prawie w wieku 60 lat za chwilę będę się znowu szczepiła przeciwko krztuścowi. Bo wraca, bo mamy inną odporność społeczeństwa. No i niestety my też jako Polacy bardzo uwielbiamy wyjeżdżać, integrować się. Myślę, że jak z chwilą, kiedy zostały otwarte granice i młodzi ludzie tak hucznie wyjechali, potem wrócili, potem znowu pojechali, szukają swoich dróg, szukają swojego życia, no miejsca, w którym będą chcieli już pozostać, zmieniają te migracje się w różnych kierunkach, w różnych państwach i niestety proszę pamiętać, że też przywożą różnego rodzaju rzeczy. To, co kiedyś u nas o pierwotniakach, to które były w Afryce, nikt nie mówił. A teraz myślę, że gdyby dobrze postarać się o wywiad z medycyną tropikalną, tak, i Instytutem Medycyny Tropikalnej w Gdańsku, która jest taka bardzo znamienita, to myślę, żeby tu wiele osób się zdziwiło.
1: Mają ręce pełne roboty.
4: Mają, tak. Mają i wiecie Państwo, więc to, że na przykład się ogłasza, czy preferuje, że warto przed wyjazdem zaszczepić się na to, czy na to, czy na to, to nie są czcze gadania czasami, tylko może posłuchajmy autorytetów.
1: Czasem wyjeżdżając do niektórych krajów, niektóre szczepionki są obowiązkowe.
4: Tak. Jedna z naszych przyjaciółek wyjeżdżała do Kambodży i niestety była wymagana książeczka specjalna, która była sprawdzana. Jeśli ktoś nie miał szczepienia, został wpuszczony. Takie jest tam prawo i wiecie Państwo, to jest tak, jak my wyjeżdżamy za granicę, pozwolę sobie teraz zacytować swoich przyjaciół, jak jedziemy za granicę, na przykład do jakiegoś kraju, to czytamy, jadąc swoim własnym samochodem, co musimy mieć na wyposażeniu, żeby nie dostać mandatu. Tak, czyli gdzieś tam jest 100% gaśnica, 100% są kamizelki odblaskowe, tyle ile osób jest w samochodzie, 100%, że na przykład trójkąt nie może być taki jak zwykły, mamy odblaskowy, ale musi do tego jeszcze mrygać, tak? Czy zmienia barwę, żeby był widoczny z daleka sygnalizacji i my się do tego dostosowujemy. To samo myślę, że kiedy wyjeżdżamy za granicę, też się dostosowujemy do pewnych rzeczy zdrowotnie. I tak samo myślę, że kiedy zbliża się jesień, nasza polska piękna jesień, za chwilę będziemy zbierać
1: kasztany.
4: Właśnie chciałam to powiedzieć.
1: Uwielbiam.
4: Ja też z moimi dziećmi takie ludziki robiłam i zapałeczek. Więc kiedy przyjdzie nasza polska jesień, no pomyślmy też o naszym zdrowiu, o innym odżywianiu. Dlaczego tak właśnie w naszej kulturze taka pusta kiszona, ogórki kiszone, nie? Takie właśnie, bo kwas dawał tą energię, dawał też witaminy. My, no, na tym żeśmy się wychowywali, tak? Ja pamiętam, u babci w piwnicy była taka beczka wielka i tam się kapustę trzymało. Ojejku, jaki to był zapach.
1: Wiecie aż Państwo, ślinka cieknie
4: no, byłam za mała, żeby nogami to ubijać. Zajmowali się tym starsi. Nie powiem, że było bardzo wesoło czasami, a nawet bardzo, bardzo, bardzo procentowo wesoło, ale to chyba też taka tradycja rodzinna, ale to oczywiście wszystko było na śmiesznie, na poważnie, z zachowaniem zasad higieny, ale ta kapusta była najlepsza po prostu. Ta kiszona kapusta z beczki u babci, gdzie każdy potem szedł i każdy udawał, że nie podjada, ale wszyscy podjadali i do końca zimy nie dotrwało. Więc wiecie Państwo, skupmy się na tej profilaktyce. Ja powiedziałam, ja nie będę dzisiaj Państwa zatruwała medycznymi nazwami, transkrypcją białek, nie będę mówiła o wakcynologii jako właśnie o dziale dotyczącym szczepionek. Po co? Ja wychodzę z założenia, że prosto, zwyczajnie i tak po ludzku trzeba porozmawiać, no.
5: Ale niech te kasztany, które będziemy niedługo obserwować spadające z drzew, niech ten ich kształt, te skorupy przypominają nam, że jednak te wirusy czyhają na każdym kroku.
4: Tak.
5: I żeby pamiętać o tym, żebyśmy, jak wrócimy właśnie z tych kasztanów nawet, żeby po prostu umyć ręce, zadbać o siebie i o swoich najbliższych.
4: Tak, bo proszę Państwa, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli ja jako osoba, ja mówię jako słuchacz w tym momencie, tak? Nie ja siedząca tutaj przed Państwem. Jeśli ja jako osoba, zwykły, przeciętny obywatel, jestem podziębiona, po czym idę do sklepu, bo co mi tam? Harcze, pluję, smarkam w chusteczkę 25 razy w ciągu jednej minuty. Proszę pamiętać, że jeżeli ja smarczę, osoba, która stoi przede mną, niech na pewno, na przykład niech będzie w okresie chemioterapii choroby nowotworowej. I teraz ja mam tylko katar, a u niej się może skończyć zapaleniem płuc. Weźmy, to jest taki bardzo drastyczny przykład i nikt nie ma napisane, ja zawsze mówię, ja nie jestem wróżką i nie przeczytam, a nikt nie ma napisane na czole. Weźmy pod uwagę to, że na przykład powietrzmy nasze pokoje. Ja wiem, że niektórzy boją się świeżego powietrza, ale może trzeba wywietrzyć pokój, może trzeba zmienić dietę żywieniową, może trzeba się inaczej ubrać, może właśnie trzeba by było pójść do lekarza. Ja nie mówię zaraz 1500 suplementów diety. Ja wiem, że reklamy są bardzo sugestywne dla wielu z Państwa.
5: Ale wystarczy dobrze się odżywiać i suplementy
4: Tak. Pomyślmy o czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem. Może dlatego, że ja go uwielbiam i to tak właśnie do niego wracam. Ale tak jak mówię, skupmy się na tym, że złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Możemy się zaszczepić, możemy zmienić nasze nawyki, możemy dbać o nasze zdrowie i to już będzie podstawa. Ja myślę, że to co najważniejsze, bo zdrowie mamy tylko jedno, jest po prostu bezcenne.
5: Dokładnie tak, więc dbajmy o nasze zdrowie dla siebie, ale też dla naszej rodziny, dla naszych bliskich i dla tych, których mijamy codziennie na ulicach. Pani Izabelo, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: SK Szczecinek.
5: Ratownik medyczny, który po godzinach zmienia ambulans na górskie szlaki. Łukasz Klein od lat kocha góry, a jego pasja zaprowadziła go aż pod najwyższy szczyt obu Ameryk, Aconcagua. Podjął próbę zdobycia szczytu i chciał tam zawiesić flagę Szczecinka. Tym razem się nie udało, ale Łukasz nie zamierza się poddawać. Co wydarzyło się podczas wyprawy i jak wygląda przygotowanie do tak wymagającej ekspedycji, co sprawia, że mimo niepowodzenia chce próbować ponownie. Historia Łukasza Kleina już teraz na naszej antenie. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
6: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
5: Tak. Urodziłeś się tutaj?
6: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
5: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
6: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wynieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć te kolejne szczyty.
5: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
6: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu ta, bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
5: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy
1: zakochałeś się w górach?
6: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział: Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię: okej, okay, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią. I to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większość, co mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiamy się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Confluence 3400 na 4300, gdzie masz 18 kilometrów, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz w pięknym studiu wygłuszone. I w tej ciszy, tam jak idę przez te, załóżmy, 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim, oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problemy, z jakimi borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę, oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę w czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
1: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
6: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
6: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
1: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua? zwykłe.
6: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie polecieliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z formą na szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe, i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się. Mimo to, że byłem zmęczony.
1: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
6: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem, buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani. Plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie ten całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, gdzie byliśmy w Plaza de Moulins. Tam była dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
1: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich
6: prawie
1: tygodniach.
6: Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
1: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
6: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej miałem tam zaliczenie z WF-u, pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania, plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup i byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy, nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamten nie poczekał, mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumpla, z którym byłem, pytam się, gdzie jestem? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
1: Wszystkie kary na ciebie.
6: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się, polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwester, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej.
1: Historia Łukasza mówi jedno, po prostu się nie poddawaj. Ja nazywam się Natalia Błachowska i dziękuję Wam za dziś. To był magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Do usłyszenia następnym razem.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
5: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. W internecie jesteśmy widoczni niemal cały czas. To, co publikujemy, jak się komunikujemy i w jaki sposób pokazujemy swoje umiejętności, może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz częściej mówi się o budowaniu marki osobistej w sieci. Jak świadomie ją tworzyć, czego unikać i czy każdy z nas potrzebuje być aktywny w mediach społecznościowych, żeby zbudować swoją markę? O tym porozmawiała Oliwia Rudnicka z Basią Kaleńczuk, specjalistką od marketingu, PR-u i mediów społecznościowych właśnie.
7: Na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
3: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
7: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
3: Możesz doprecyzować, proszę?
7: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
3: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
7: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
3: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
7: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
3: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
7: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
3: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
7: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
3: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać, więc no ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz, więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
7: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
3: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
7: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
3: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
7: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
3: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
7: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
3: Wiesz co, jeżeli zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej, wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła. Najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji. To tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
7: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
3: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
7: Ta żarówka jest mega ciekawa.
3: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
7: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
3: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
7: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
3: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
7: Mhm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
3: To prawda. warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z pięciolatkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
7: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
3: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI.

0: Czy też wiedzą, że biegasz?
1: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
0: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
1: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
0: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
1: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
0: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
1: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista, natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
0: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
1: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
0: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
1: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku, tak delikatnie, po troszeczku, tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
0: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytę.

0: projektów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
1: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
0: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
1: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają za to, na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mi wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
0: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
1: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
0: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
1: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
0: Czy jak ugotować szparagi.
1: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy, to jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
0: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
1: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym. Może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze. czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
0: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
1: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
0: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle? Lifestyle?
1: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
2: Jak sami słyszycie, marka osobista to nie tylko liczba obserwujących czy dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych, to przede wszystkim to, jak jesteśmy odbierani przez innych i z czym kojarzy się nasze nazwisko. W rozmowie z Basią Kaleńczuk mówiliśmy o tym, jak świadomie budować swoją obecność w sieci, jak pokazywać swoje kompetencje i dlaczego autentyczność jest dziś tak ważna. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tempo dziecka. Nasza Ferajna to bezpieczna przestrzeń edukacyjna w Szczecinku, stworzona przez Fundację Drzwi Otwarte. Jej twórcy stawiają na edukację dopasowaną do człowieka. Jest plan daltoński, elementy pedagogiki Montessori, dużo nauki poprzez doświadczenie i sporo czasu spędzanego w plenerze. Jak wygląda taki model edukacji w praktyce? Czy alternatywne podejście pomaga dzieciom i lepiej się rozwijać, budować samodzielność i odpowiedzialność? I przede wszystkim, czy szkoła może być miejscem, do którego dzieci naprawdę chcą przychodzić? O tym rozmowa z Anną Biskupską, dyrektorką naszej Ferajny w Szczecinku.
4: Pani Aniu, może na początek powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza Ferajna?
5: Dokładnie, nasza Ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza Ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
4: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
5: No jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów, naprawdę ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na tak jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
4: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
5: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę. Natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
4: Jak funkcjonuje wasza placówka?
5: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki, to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś, albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. A mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejo, albo jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. I więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają i funkcjonują, jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
4: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza Ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
5: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wschodzenie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
4: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
5: U nas to wygląda w zasadzie zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować i to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców, więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu. Czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda. Także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
4: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
5: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
4: Chciałam zapytać panią, jak nasza Ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
5: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Mhm. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier, ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwane outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. I jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5., 6. klasy w górę do 8. klasy szkoły podstawowej.
4: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
5: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0. do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment 2 osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7. klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, nie przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5, 6 klasy do 8 i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
3: SK Szczecinek.
4: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
5: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowy, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek, geometria z matematyki jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolej na ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego. Na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem. I coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy. Szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocną, tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne, to jeżeli coś zniszczyłeś, to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
4: Mm-hmm. A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
5: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku par, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przez, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
4: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
5: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością. To najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności. Nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry, wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia SK, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
4: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszystko, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
5: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak? Bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
4: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
5: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i chodzi, on wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
4: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
5: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach i to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc i to też dzieci decydują o tym, co, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni no, trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności, konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu dzieci. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
4: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
5: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
4: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
5: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obiad dzieci, robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać nie tylko u nas w szkole rodzicom, czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czego też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. zrobić.
3: SK Szczecinek.
4: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
5: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
4: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy prowadzenie? Łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
5: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no, moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwanie. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt Nasza Ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
4: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły, jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
5: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne. Nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mm-hmm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do mnie, myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak? I że to nie jest jeszcze niegrzeczne, nie przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
4: Niech mi pani powie, czy do naszej ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
5: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. Ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym. I wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
4: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej ferajny?
5: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasem o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze. Uwaga! bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma wtopę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich w najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
4: A co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej ferajny?
5: Radocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta. Przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
4: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą ferajną?
5: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu systemowej, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
4: Chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
5: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
4: A co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
5: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy, chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
4: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
5: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
4: Bardzo pani dziękuję, pani Aniu, za rozmowę.
5: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej ferajnie Szczecinek.
2: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
3: Muzyką się żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
6: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
3: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
7: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
3: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sas, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że spodni odpiżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym miał widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace, jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje, ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10. You

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
2: Natalia Włochowska, Klub Poetycki Opal świętuje 25-lecie działalności. Z tej okazji 5 października w Kinie Wolność odbędzie się wyjątkowe spotkanie. W programie prezentacja członków klubu oraz spektakl poetycko-muzyczny Mój Okudżawa w wykonaniu profesora Stanisława Górki z Teatru Pod Górkę. Będzie poezja, muzyka i spotkanie ze słowem w nieco innej, teatralnej formie. Początek o godzinie 16. Zapraszam Was gorąco do Kina Wolność na jubileuszowy wieczór Klubu Poetyckiego Opal.
3: Muzyką się żyje.
4: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbijałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. On sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie teraz. Rock'n'Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz to nie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
18: I po reklamie.

W wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła poptytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gibbs stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę, wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie. Ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra, jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

Tak, syn Oskara, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.
15: Szczecinek na czasie.
16: Natalia Włochowska, Paweł Chałupka powraca do Szczecinka z zupełnie nowym programem stand-upowym Życie jest Nobelon. Jeżeli myślicie, że już niczym was nie zaskoczy, możecie się grubo mylić. Tym razem czeka nas jazda bez trzymanki przez najdziwniejsze zakamarki codzienności tej naszej, polskiej i pełnej absurdów. Paweł Chałupka znany jest z prawdziwych historii z czasów pracy w gastronomii, ale jego występy zdecydowanie wykraczają poza tradycyjny stand-up. Całość 22 października w Kinie Wolność.
17: Muzyką się żyje.
18: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
19: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać tekst.
18: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Puczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2:00, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
19: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
18: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar Mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom Mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK, moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
2: Natalia Włochowska. Życie we dwoje nie zawsze jest proste, a rutyna potrafi wkraść się nawet do najbardziej udanego związku. Na szczęście jest na nią sposób. Terapia śmiechem. 8 października w kinie Wolność w Szczecinku zobaczymy komedię Seks dla opornych. Alice i Henry są małżeństwem z wieloletnim stażem i właśnie przechodzą kryzys. Zamiast kosztownej terapii postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Efektem są zabawne sytuacje, mnóstwo dystansu i sporo pytań o miłość oraz relacje. To propozycja dla tych, którzy lubią się śmiać z codzienności i własnych przyzwyczajeń.
3: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
4: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
3: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
5: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: love with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie, nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na SK.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.
6: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. Skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
7: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
8: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
9: Ten trzeci set najbardziej nerwowy. No,
8: ale ekipa fajna się zebrała.
6: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
10: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Szczecinek na czasie.
18: Natalia Włochowska, miłośnicy opery. Przed nami kolejny sezon wyjątkowych transmisji z Met Opery w Nowym Jorku. Dzięki temu projektowi największe dzieła operowe można oglądać już na dużym ekranie Kina Wolność w znakomitej jakości obrazu i dźwięku. W tym sezonie zaplanowano aż 12 przedstawień, a pierwszym będzie Così fan tutte, opera Wolfganga Amadeusza Mozarta. Transmisję zobaczymy 3 października o godzinie 19. Świetna okazja, żeby poczuć atmosferę jednej z największych i najważniejszych scen operowych tego świata.
19: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
20: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
19: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
21: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
19: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
22: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radiojajska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mam kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
21: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
18: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miałeś twoją najlepszą formę.
17: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarz będzie Polska.
19: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
20: Jesteśmy mistrzami świata!
19: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia. Także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożyć łóżko testować. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood & Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy?
1: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! I tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: I po reklamie.
1: Szczecinek na czasie.
20: Natalia Błachowska, jesienią warto znaleźć powody do śmiechu. 10 października do kina Wolność przyjadą Para Nienormalni z nowym programem Ostre Cięcie. Czekają nas ponad 2 godziny komedii, absurdalnych skeczy i improwizacji. Powróci kultowy doktor Prozak oraz chirurcy, którzy tym razem spróbują znaleźć receptę na każdy problem. Nie zabraknie też premierowych parodii i dobrze znanych wam postaci. Będzie dużo energii, zaskoczeń i humoru bez oglądania się na codzienną rutynę. 10 października, kino Wolność.
21: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Jalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
2: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
21: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: I po reklamie.

0: Esca. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Jedynka Szczecinek. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Coraz niższe temperatury i zbliżająca się jesień to dla kierowców sygnał, żeby pomyśleć o przygotowaniu samochodu do chłodniejszych miesięcy. Kiedy jest właściwy moment na wymianę opon, jak przygotować auto do dłuższej trasy i na co zwrócić uwagę, kiedy planujemy zakup samochodu. O motoryzacyjnych przygotowaniach do jesieni, bezpieczeństwie na drodze i o tym, jakie auto wybrać, żeby odpowiadało naszym potrzebom, Oliwia Rudnicka porozmawia z Markiem Moską, ekspertem motoryzacji ze Szczecina.
2: Mówi się teoretycznie, że powinniśmy mieć już wymienione opony, gdy średnia temperatura na te zimowe, gdy średnia temperatura jest na poniżej 7 stopni. Ale my nie zwracamy często uwagi na to, w których godzinach my w ogóle jeździmy. No bo jeżeli patrzymy na średnią temperaturę, no to nas zbiera z całego dnia. A jak zwrócić uwagę, że my jeździmy zazwyczaj z rana, gdzie mamy przypuśćmy 0 stopni, potem wracamy z tej pracy czy skądś tam do domu, gdzie wieczorem, gdzie znowu mamy jakieś 2-3 stopnie, to de facto już osiągnęliśmy spokojnie tą temperaturę, przy której powinniśmy mieć te opony zimowe. Więc patrząc na obecną pogodę, jaką mamy w Szczecinie, to już jest ta pora, w której powinniśmy brać te opony z magazynu, z garażu, gdzie je tam trzymamy i jechać na wymianę.
3: Czy wielosezonówki mają sens, czy ty...
2: Coraz większy, bo trzeba pamiętać, że kiedyś to w ogóle dużo osób mówi, że kiedyś to były tylko wielosezonowe, a nie jakieś tam wymysły zimowe i
3: kiedyś
2: letnie.
3: To tylko na letnich się jeździło, tak, cały rok.
2: Dokładnie. To się zmieniło, no bo wiadomo, ta technologia szła do przodu, żeby jak największy komfort i bezpieczeństwo jazdy zachować, więc powstały zimowe i letnie dedykowane i one są jak najbardziej super, ale wielosezonowe zaczynają być naprawdę coraz fajniejszymi oponami i w przypadku, gdy jesteśmy takim kierowcą, a większość kierowców takimi właśnie osobami jest, czyli osobą, która de facto jeździ tylko po mieście, niewielkie odległości, niewielka prędkość, bardzo rzadko jeździ na jakąkolwiek trasę, a jak już to jest to trasa typu 40 km gdzieś, nie wiem, ze Szczecina do Gryfina, no to opony wielosezonowe są jak najbardziej racjonalnym rozwiązaniem i to nawet powiem w taki sposób, że to jest na tyle racjonalne rozwiązanie, że sam zamierzam przyszłe opony mieć właśnie całoroczne, żeby nie martwić się o tą wymianę, o te magazynowanie i wszelkiego tego typu rzeczy, które kosztują, wymagają naszego czasu i też jakiegoś stresu, no bo musimy się stresować dobrze, czy to już ta pora, w której powinniśmy wymienić oponę. Wielosezonowe są fajnym rozwiązaniem pod warunkiem, że kupimy je dobre, że nie kupimy tych najtańszych, bo jednak ta cena idzie wraz z tą jakością, tylko żeby kupić je faktycznie dobre.
3: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na powietrze premium?
2: Powietrze premium, tak, zdecydowanie. Jak chcecie nam dopłacać mechanikom, na pewno. A pamiętaj, zawsze jak jeżeli macie tam flaka, to powietrze chociaż jest u góry opony, nie? Więc jakby wszystko się zgadza. Ja nie chcę tutaj zgrywać eksperta oponowego. Zawsze są nawet, jak wyszukuję, są te różne wyszukiwarki, są te klasy, czyli premium, średnie i te słabsze, no to na tych słabszych się nie skupiać w ogóle, wejść chociaż na te średniej jakości, średniej klasy, a najlepiej po prostu jak zadzwonić do hurtowni, która specjalizuje się w sprzedaży opon, czy wulkanizatora, którzy stricte tylko w tym siedzą, żeby powiedzieli, które w danym sezonie opony polecają, bo to też się zmienia. Ze względu na to, że te wielkie korporacje też zmieniają różnych właścicieli, w różnych miejscach zaczynają produkować. Ja sam miałem, nie chcę wymieniać tych marek, ale miałem marki, które lubiłem i w pewnym momencie zauważyłem w danym sezonie, że okej, tu się chyba coś zmieniło, potem zapytałem, faktycznie zmienił się właściciel, zmieniła się linia produkcyjna, zmienił się jakiś składnik, z którego jest zbudowany i te opony nie są już tak fajne, jak kiedyś były. Więc tutaj trzeba rozmawiać z osobą, która jest całkowicie na bieżąco w aspekcie opon, więc typowo z hurtowniami od opon.
3: Mm-hmm. Zostając jeszcze przy tym temacie, to jeżeli opony już kończą swój żywot, to co wtedy? Do lasu? Chyba niekoniecznie.
2: Nie, są miejsca utylizacji. De facto my na warsztatach jak czasem przyjmujemy takie opony i zdajemy je potem do utylizacji, tam parę złotych to kosztuje. Są punkty, nie wiem, czy tak jest obecnie, ja to daję z jakby firmą, którymi współpracuję, ale są te punkty u nas w Szczecinie, nie pamiętam tej ulicy, gdzie się nazywa, ale gdzie można zawozić różne stare sprzęty RTV, AGD i tym podobne. I przynajmniej kiedyś tak było. Można było tam zostawić też stare opony jako prywatna osoba. Zazwyczaj to jest jeden czy dwa komplety. Czy tak dalej jest, to trzeba byłoby mnie zweryfikować, ale myślę, że chyba dalej tak jest.
3: Mhm, jasne. No ale no idziemy dalej. Jedziemy w trasę. To w jaki sposób mamy się przygotować?
2: Jeżeli idziemy w trasę, teraz jesień, zima, no to właśnie. O, i to jeszcze zahaczając o opony. Jeżeli stwierdzimy, że będziemy robić te dalsze trasy, no to tu jednak te zimówki byłyby na pewno bezpieczne, szczególnie jeżeli jeździmy z rodziną, samochód jest załadowany bagażami i tym podobne. Więc opony, no albo te całoroczne, a dobrej jakości, albo te zimówki koniecznie już przy takiej pogodzie. Kolejna sprawa, no to oświetlenie. I to nie chodzi tylko o to, czy mamy wszystkie żarówki świecące, tylko kwestia jest też tego, czy te nasze reflektory w ogóle nie są już całe zmatowiane. One z czasem robią się takie żółte, takie brzydkie, nie przepuszczają tego światła, więc jeżeli takie już są, to warto je chociaż spolerować i to można zrobić nawet samemu domowymi sposobami, to parę minut de facto trwa.
3: Czyli jak światło zaparowało, to znaczy, że już niedobrze.
2: Jak zaparowało, to znaczy, że tam woda się zaczyna dostawać, to już troszkę niedobrze, chociaż też tam delikatnie parować czasem mogą, nie? Ale jak już tak mocniej, no to tak, to tam już jest gdzieś jakaś nieszczelność zbyt duża, ale bardziej mówię o tym, że one tak z zewnątrz zmotują, taka warstwa się robi i nie przepuszczają tego światła. No to jest, te światło jest bezpieczeństwem dla nas i dla innych użytkowników ruchu drogowego oraz kolejna sprawa, jeżeli one są tak zmatowiałe, to przekrzywiają te światło, ono nie świeci tak, jak powinno i potrafi oślepiać innego kierowcę. A wyobraźmy sobie, że będziemy jechać po nieoświetlonej drodze z dużymi prędkościami i ktoś zostanie przez nas oślepiony i wjedzie w nas. No nie chcemy takiej sytuacji, więc na pewno oświetlenie. Kolejna sprawa.
3: A jeszcze zapytam, to jak powinno być ustawione światło, żeby było idealnie? Czy jest jakaś zasada, czym powinniśmy się kierować?
2: Jest, ale my jako zwykły kierowca tego do końca nie sprawdzimy. Osoba, która się zna, jest w stanie podjechać sobie pod ścianę i zobaczyć, jak te światła mniej więcej się ustawiają, bo to widzimy taką kreskę, że one nie świecą, że dół i góra, tylko świecą po prostu jakby tak są, jest taka krecha i w dół one świecą. I to najlepiej sprawdzić albo na warsztacie, albo na po prostu stacji kontroli pojazdów, bo każda stacja kontroli pojazdów ma takie urządzenie, które sprawdza na jakim poziomie świecą światła, czy są dobrze ustawione. I tam panowie, jeżeli reflektor jest sprawny, są w stanie nam je ustawić. To jest chwila, moment i jest zrobione. Tak naprawdę wjedzie 5 minutek i jest do ogarnięcia, więc tutaj nie ma czym się stresować, idzie to zrobić, tylko warunek trzeba mieć sprawne reflektory.
3: Mhm. No jak się przygotować?
2: No to tak, powiedzieliśmy o oponach, powiedzieliśmy o reflektorach. Kolejna sprawa, bo mamy jesień, a jesień to deszcze. Czyli taka mała, drobna sprawa, jaką są wycieraczki. Te wycieraczki kiedyś to starczały jedne na samochodzie na 5 lat, teraz de facto tak co rok, co dwa przeważnie trzeba wymienić. Nie dlatego, że one są jakoś super gorsze niż kiedyś, tylko te wycieraczki coraz lepiej zbierają tę wodę. Są po prostu troszkę fajniej ta guma zrobiona, no ale ona też jest bardziej, mam wrażenie, taka delikatna.
3: Na zasadzie... Te wycieraczki trzeba jednak wymieniać.
2: Trzeba jednak wymieniać sobie, proszę wyobrazić.
3: Proszę. O, proszę.
2: To nie jest tak, że samochód zmieniamy. Wycieraczkę wystarczy.
3: Teraz to ma sens.
2: I to jest naprawdę warte, no bo nie szorujemy tej szyby, bo to jak te wycieraczki są stare takie działają, tylko faktycznie fajnie zbierają nam tą wodę z szyby i mamy dzięki temu lepszą widoczność. To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. No są te przymrozki. Na te cmentarze jeździmy często z rana i tym podobne, więc warto byłoby mieć już w samochodzie schowane jakieś skrobaczki do szyb, jakieś takie spraye na bazie alkoholu, które pomagają nam odmrozić tą szybę.
3: A karta bankowa może być?
2: Karta bankowa zdecydowanie, jeżeli nią gardzimy już, albo jesteśmy tak bardzo prestiż, że musimy złotą kartą przy sąsiedzie tam poskrobać tą szybę, żeby widzieli, bo to na cmentarz jadę, nie? No, wiemy, jak to wygląda, rewia mody i tym podobne.
3: Ale możemy uszkodzić nią szybę?
2: Myślę, że chyba nie.

0: Był lakier pokiereszowany, czy też po reflektorach i tam też jakoś pouszkadzali, ale o tym, żeby ktoś skrobaczką, no na upartego zawsze to zrobisz. Jak weźmiesz tym kancikiem, zaczniesz tam szorować, to zrobisz tą krzywdę, ale jeżeli przeczytasz instrukcję obsługi skrobaczki, to wszystko będzie dobrze.
1: No dobrze, no to mam...
0: Płyn do spryskiwaczy, zimowy, koniecznie. Tu przepraszam, tak od razu wszedłem słowo, bo sobie przypomniałem.
1: Tak agresywnie nawet tak, bym powiedziała.
0: To było agresywne, ponieważ to jest coroczna zmora warsztatów, czyli przyjeżdżają osoby, że zamarzł im płyn letni do spryskiwaczy, przez co często przewody, przez które przechodzi płyn, a to popękały, bo tam zamarzło i tym podobne.
1: Czyli to jest jednak różnica.
0: Jest różnica zdecydowana i też pompka, która pompuje ten płyn, też potrafi się uszkodzić, bo my usilnie próbujemy tam coś wydobyć, naciskamy te nic nie słychać, coś tam i tam zaczyna ta pompka właśnie nam się uszkadza, więc nawet jeżeli mamy tam, bo to niektórzy mówią, czy ja muszę do zera wykorzystać letni, czy jak, no jak już wiemy, że mamy tam końcówkę, to po prostu zmieszajmy go już z tym zimowym i nic mu nie będzie.
1: Mhm. I co dalej?
0: Co dalej? Jeszcze kolejna rzecz. O, kolejna ciekawa rzecz, bo to ostatnio dostawałem o to pytanie. Jak są starsze samochody, to często się spotykamy z tym, że próbujemy podczas takich już mroźnych poranków otworzyć drzwi i czujemy, że te uszczelki do drzwi się tak przylepiły do całej ramy samochodu. No niestety te uszczelki już z biegiem czasu nie spełniają takich swoich właściwości.
1: Trzeba chuchać, żeby się rozmroziło.
0: Trzeba chuchać, tak. Będziemy z suszarką tam chodzić, z przedłużaczem z okna i tam trzymać przy tych drzwiach. Nie, generalnie kwestia jest taka, że są takie środki, spreje na szmatkę psikamy i na te uszczelki smarujemy, żeby one aż tak nie przywierały do zmrożonego, że tak powiem, samochodu całego i żeby te drzwi ładniej się otwierały. Ale to jest zmora starszych samochodów, no a patrząc na to, że średnia wieku samochodu u nas w Polsce to jest chyba 14-16 lat, więc warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem, przypuśćmy, w poprzednim sezonie nie mieliśmy problemu, że tam nam przymarzało to, no to warto sobie użyć takiego środku na te uszczelki, żeby te drzwi lepiej chodziły. I tak samo, jeżeli otwieramy z kluczykiem drzwi, no to też trzeba zwrócić uwagę, czy przypadkiem tam nie potrzebujemy jakiegoś środka, który tam pomoże nam czasem odmrozić ten zameczek.
1: Mhm. A jeszcze skrobiąc te szyby, możemy odpalić samochód?
0: Nawet trzeba. Znaczy, generalnie jest tak, że według prawa nie powinniśmy zostawiać samochodu odpalonego chyba powyżej minuty czy trzech. I według techniki...
1: Ale 50 sekund już można.
0: Ale 59 sekund, akurat tyle idealnie potrzebujemy. Tak. No praktyka jest taka, że odpalamy ten samochód, włączamy, żeby te szyby się już nagrzewały i żeby samochodziku nam było ciepło. I tak się robi po prostu. I tu nie ma co z tym dyskutować, że nie, tak nie będziemy robić. No tak robimy, umówmy się, no. Tak robimy. Pytanie, czy to jest zgodne z prawem. No, jeżeli siedzimy dłużej, ten samochód stoi niż te parę minut, to nie jest to. Policja lub Straż Miejska może się do nas przyczepić. Oraz kolejna sprawa, z punktu widzenia technicznego wychodziły takie badania, że samochód niespecjalnie mu służy praca na tak zwanych wolnych obrotach, czyli jak stoi w miejscu, że samochód jest przystosowany do pracy pod obciążeniem, czyli de facto jego idealne miejsce, moment to wtedy, kiedy właśnie jedzie, są te obroty, wtedy jest najlepsze smarowanie silnika i w ogóle wszystko, a na wolnych obrotach to jest takie trochę średnie. Tylko to jest takie marginalne różnice, których my jako przeciętny kierowca nie zauważymy, więc nie przejmowałbym się tym jakoś super bardzo. Samochód ma nam służyć, a nie my samochodowi. Mamy o niego dbać, wymieniać oleje, możemy zaraz porozmawiać o płynach eksploatacyjnych. Mamy o niego dbać, serwisować i niech nam dobrze służy, a skrobiąć szyby, jeżeli nikt nie patrzy, to odpalmy, niech ten samochód się już grzeje.
1: To już wiemy, jak przygotować samochód do jazdy. A jak wybrać ten samochód?
0: O, jak wybrać? Zdecydowanie nie wybierać na zasadzie emocji, bo to na początku jest tak, że szczególnie panie mają, może ten taki ładny, taki jest super, czerwony. Sam mam czerwony samochód, ja to muszę pani redaktor pokazać, ja to plusa zarobię. Generalnie kupujemy oczyma i od razu nam się coś podoba i chcemy to mieć. Jakby to zostawiamy, to musimy mieć tą chłodną głowę do wyboru samochodu i nigdy nie bierzemy samochodu bez jego sprawdzenia. Chyba, że to jest faktycznie od przyjaciela sprawdzony, wiem, jak on jego dbał i w ogóle wszystko jest, że mamy pewność, to wiadomo. Ale generalnie powinniśmy minimum zabrać taki samochód potencjalnie, który chcemy kupić na stację kontroli pojazdów chociażby. Tam jest cała ścieżka diagnostyczna. Oni zrobią badanie całego naszego zawieszenia. Zobaczą, czy nie ma za dużej korozji, bo mówimy o używanym samochodzie. Czy ta podłoga, podwozie, czy ono jest zdrowe, czy niezdrowe. Sprawdzą emisję spalin, sprawdzą właśnie oświetlenie, takie podstawowe.

0: Nowe rzeczy, które się właśnie sprawdza na badaniu technicznym. To gdybym mógł powiedzieć jeszcze bardziej, co byłoby super, to tak naprawdę pojechać właśnie do warsztatu, gdzie też sprawdzam nam te wszystkie aspekty, ale sprawdzam też grubość lakieru, czyli czy gdzieś przypadkiem nie był bity i tym podobny i nam potencjalny sprzedawca nie chce nam czegoś tam wcisnąć. Podłączy się pod komputer i sprawdzi parametry silnika i mechanik będzie w stanie mniej więcej określić, że okej, te parametry mi się podobają, te parametry mi się nie podobają, zapchanie DPF-u przypuśćmy u pana, pani w tym samochodzie już jest trochę za duże, będzie trzeba na pewno wypalać, się okaże, czy jest okej, czy nie jest okej, sprawdzić, czy są jakieś błędy. No, zazwyczaj takie badanie już kompleksowe, naprawdę, to już nie trwa pół godzinki, tylko ja wiem po sobie, że jak bierzemy auto na sprawdzenie przed zakupem u mnie w warsztacie, to zazwyczaj trwa tak z 2, niekiedy nawet do 4 godzin, bo to jest naprawdę przetrzepanie samochodu.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tempo dziecka. Nasza Ferajna to bezpieczna przestrzeń edukacyjna w Szczecinku, stworzona przez Fundację Drzwi Otwarte. Jej twórcy stawiają na edukację dopasowaną do człowieka. Jest plan daltoński, elementy pedagogiki Montessori, dużo nauki poprzez doświadczenie i sporo czasu spędzanego w plenerze. Jak wygląda taki model edukacji w praktyce? Czy alternatywne podejście pomaga dzieciom i lepiej się rozwijać, budować samodzielność i odpowiedzialność? I przede wszystkim, czy szkoła może być miejscem, do którego dzieci naprawdę chcą przychodzić? O tym rozmowa z Anną Biskupską, dyrektorką naszej Ferajny w Szczecinku.
3: Pani Aniu, może na początek powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza Ferajna?
4: Dokładnie, nasza Ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza Ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
3: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
4: No jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów. Naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na tak jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
3: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
4: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę, natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne, albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
3: Jak funkcjonuje wasza placówka?
4: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśnić. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki, to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejoblu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. Więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają i funkcjonują. Jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
3: Troszeczkę już nam Pani powiedziała, ale chciałam Panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
4: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wschodzenie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
3: Powiedziała Pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak Pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
4: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
3: Niech mi Pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu Waszej szkoły?
4: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę, myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
3: Chciałam zapytać panią, jak nasza Ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
4: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Mhm. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Więc dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwane outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. I jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5-6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
3: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
4: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i 4 jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment 2 osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5-6 klasy do 8 i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
1: SK Szczecinek.
3: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
4: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z 2 klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku 1. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowe, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolej na ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy. Szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, chce. To jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocno tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne to jeżeli coś zniszczyłeś, to to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
3: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
4: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku par, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przez, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
3: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
4: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością, to najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia SK, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
3: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszystko, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna, tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
4: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak, bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
3: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
4: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i on wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
3: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
4: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tucze, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach i to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc i to też dzieci decydują o tym, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni trochę są postawieni w sytuacji, musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotacje między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności, konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu dzieci. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
3: Rozmowa chyba jest najważniejsza.
4: Tak.
3: To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
4: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
3: Wspomniała Pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym Panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
4: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla Serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obiad, dzieci robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać nie tylko u nas w szkole rodzicom czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czy też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: SK Szczecinek.
3: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
4: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
3: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała Pani, że również Pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
4: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt Nasza Ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego, jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
3: Chciałabym Panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak Pani patrzy na to z perspektywy czasu?
4: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne, nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mhm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do domu, myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to, myślę sobie, było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak? I że to nie jest jeszcze niegrzeczne, nie przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
3: A niech mi pani powie, czy do naszej Ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
4: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. I ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym. I wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
3: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej Ferajny?
4: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasem o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma wtopę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
3: A co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej Ferajny?
4: Radocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta, przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
3: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą Ferajną?
4: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu systemowej, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok. Mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
3: Chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
4: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
3: A co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
4: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
3: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
4: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
3: Bardzo pani dziękuję, pani Aniu, za rozmowę.
4: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej ferajnie Szczecinek.
2: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
1: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. W internecie jesteśmy widoczni niemal cały czas. To, co publikujemy, jak się komunikujemy i w jaki sposób pokazujemy swoje umiejętności, może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz częściej mówi się o budowaniu marki osobistej w sieci. Jak świadomie ją tworzyć, czego unikać i czy każdy z nas potrzebuje być aktywny w mediach społecznościowych, żeby zbudować swoją markę? O tym porozmawiała Oliwia Rudnicka z Basią Kaleńczuk, specjalistką od marketingu, PR i mediów społecznościowych właśnie.
5: Na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
6: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
5: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
6: Możesz doprecyzować, proszę?
5: W sensie, że, no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
6: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
5: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
6: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
5: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
6: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista, moim zdaniem, powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
5: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
6: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
5: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
6: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność, moim zdaniem, to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
5: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
6: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę wokół na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
5: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy no bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
6: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
5: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
6: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
5: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
6: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Okay. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
5: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające, oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
6: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
5: Ta żarówka jest mega ciekawa.
6: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
5: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
6: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
5: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
6: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
5: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
6: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
5: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
6: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
5: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
6: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
5: Jest trochę też strach z korzystania z sztucznej inteligencji.
6: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
5: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
6: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
5: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
6: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie 4 źródła przychodu jako marka osobista, natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
5: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
6: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
5: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
6: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku, tak delikatnie, po troszeczku, tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
5: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
6: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
5: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
6: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają za to, na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mi wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
5: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
6: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
5: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
6: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
5: Czy jak ugotować szparagi.
6: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no te blogi mają miejsce

0: zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć, albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
0: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze. Czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
0: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle? Lifestyle?
0: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
2: Jak sami słyszycie, marka osobista to nie tylko liczba obserwujących czy dobrze prowadzone profile w mediach

0: społecznościowych, to przede wszystkim to, jak jesteśmy odbierani przez innych i z czym kojarzy się nasze nazwisko. W rozmowie z Basią Kaleńczuk mówiliśmy o tym, jak świadomie budować swoją obecność w sieci, jak pokazywać swoje kompetencje i dlaczego autentyczność jest dziś tak ważna. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
0: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
1: SK Szczecinek.
0: Sezon infekcji trwa, wirusy łatwo się rozprzestrzeniają, szczególnie w miejscach, gdzie mamy ze sobą częsty kontakt. Warto więc przypominać sobie, jak skutecznie ograniczać ryzyko zakażenia i które codzienne nawyki mogą nam w tym przeszkadzać. Jak chronić siebie i innych przed wirusami, kiedy szczególnie powinniśmy uważać i jakie zachowania najbardziej zwiększają ryzyko zachorowania. O higienie, profilaktyce i zasadach, które warto stosować, zwłaszcza w sezonie grypowym, rozmawiałam z Izabelą Jadwiczy ze szczecińskiego sanepidu, którą wszyscy już znają i kochają. W naszym studiu dzisiaj pani Izabela Jadwiżec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Jesień w pełni, a to znaczy, że grypa także w pełni. Sezon grypowy rozpoczął się i panuje nie tylko w przedszkolach i szkołach, no ale grypą można zarazić się wszędzie.
2: Tak, no niestety grypa jest taką bardzo szczególną chorobą zakaźną, dlatego że właściwie roznosi się bardzo szybko, bardzo prosto. Tu nie tylko ręce, nie tylko kaszel, nie tylko kichanie. Naprawdę, proszę państwa, my się czasami śmiejemy, że wirusy tak jakby są wyczulone. Wiedzą dokładnie, jak przeatakować, gdzie przeatakować. A szczególnie teraz, kiedy jeszcze jest ten taki sezon, że tak, raz kurteczka, po południu ciepełko, tutaj jeszcze ktoś wyskoczy w krótkich spodenkach, ktoś wyskoczy w koszulce z krótkim rękawem i gdzieś tam za chwilę te szoki temperaturowe niestety wpływają na to, że pamiętajcie też państwo, że my jesteśmy po tym lecie tacy jeszcze nagrzani, jeszcze odporni, ale już właśnie przy tych spadkach temperatury to już ten nasz organizm troszeczkę spowolnił. Spowolnił, zszedł z tych najwyższych obrotów, chodzi na dół i jesteśmy po prostu bardziej podatni na pewnego rodzaju zachorowania. No, grypa atakuje, no co będziemy mówić? Ale była, jest i będzie. Ja zawsze się śmieję, proszę państwa, że nawet jakby atom walnął, to jednak te bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby pozostaną. Nas może nie być, a one jednak tak będą fantastycznie umiały przetrwać, żeby egzystować dalej. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj do studia przynieść, szkoda, że państwo nie mogą tego zobaczyć, ale myślę, że pani Natalka udostępni gdzieś zdjęcie, takie właśnie dwa wiruski w formie gniotków i zabawek, bardzo ładnych. Zresztą często jak idę na zajęcia do dzieci, to pokazuję, jak wygląda taki wirus, wtedy słyszę wow. Tylko, że on niestety nie jest taki duży, jest bardzo mały, niewidoczny, więc my tego nie widzimy.
0: Ale jest złośliwy, jak nie wiem.
2: No i właśnie tu jest, zaczyna się robić tak, bo albo może być grypa, albo może być przeziębienie, albo będą objawy grypopodobne, albo zaatakuje jakaś odmiana wirusa. Pamiętajcie państwo, że tego jest multum. To nie ma być dzisiaj wykład medyczny, mimo tego, że jestem służba zdrowia, pod tytułem, że taki wirus tak zbudowany, tak będzie działał, tak będzie państwa atakował. Nie. Ja bym zawsze chciała, wiecie państwo, to jest tak, kiedy promotor zdrowia siada do mikrofonu i ma coś powiedzieć mądrego, no i co mam powiedzieć? Tak się cały czas zastanawiam. Zawsze czasami, zdanie źle złożone, więc czasami dzwonię do moich dzieci i się pytam, co byście chcieli usłyszeć jako normalni ludzie dorośli? Jak mam to powiedzieć, żeby było zrozumiałe, tak? Czasem dzwonię do przyjaciół, którzy są starsi i mówią, słuchajcie, jak przekazać to, albo żeby kogoś nie obrazić, żeby nie urazić. Oczywiście, że przy takim wywiadzie radiowym i tak włożę w kij mrowisko, mówiąc o szczepieniach. Bo nie wyobrażam sobie, żeby przy profilaktyce chorób zakaźnych i to, co biega dookoła, i krztusiec wraca, i RSV, i COVID, i grypa jako grypa. Proszę państwa, to nie jest tak, ja wiem, że są antyszczepionkowcy, antygrypowcy, w ogóle antywszystko ludzie. Ludzie się z tym nie zgadzają. Ja nie będę tutaj przytaczać przykładów i mówiła, że dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy Heine Medina, czy różnego rodzaju inne choroby, czy dżumę, tak, czy choroby, które no, kładły 3/4 społeczeństwa, a czasami były wielką plagą, czego mogliśmy doświadczyć przy COVID-19, gdzie zwykły wirus rozbijał i kładł na łopatki naprawdę potężnych ludzi, którym wydawało się, przepraszam, że nic ich w życiu nie położy. Bogu dziękujmy za to, że większość ludzi wyszła. Niestety nie wszyscy. Ale do czego zmierzam? Wiadomo, że profilaktyka, kiedy się mówi o profilaktyce, to nie staje się, nie mówi tylko o myciu rąk, co jest bardzo ważne. Wiecie Państwo, ja ze swoich doświadczeń po 36 latach pracy z młodzieżą wiem jedno. To, że wszyscy dłubią w nosie, to, że wszyscy drapią się po pupie, to, że wszyscy sobie grzebią w zębach, to, że wszyscy sobie grzebią w uchu, drapią się po głowie, a potem wkładają z automatu te ręce do buzi, to już wiem. I nieważne, jaki to jest wiek, w przedszkolu jeszcze zjadają te kozy, które wyciągną. No, w życiu dorosłym nie widziałam, żeby ktoś zjadał, ale stojąc na światłach bardzo często widzi się, że ktoś sobie dłubie w nosie tak i wyciąga i podziwia to, co znalazł. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, troszeczkę COVID nas zmotywował do mycia rąk, bo myliśmy te ręce. Teraz znowu wracamy do starych nawyków i widać to, będąc taki mały eksperyment, zachęcam Państwa, chociaż teraz po tym, jak powiem, że mały eksperyment, to już nikt tak nie zrobi. Jak będziecie Państwo gdzieś na zakupach, w jakimś większym mieście, w jakimś większym sklepie, chciałam powiedzieć, nie mieście, ale w mieście, jak będziecie gdzieś, pojedziecie do większego, zwróćcie uwagę na ludzi, jak chodzą po sklepie, jak myślą, że nikt ich nie widzi, jak się czują swobodnie w tłumie, gdzie są anonimowi, tak? Co chwilę albo ktoś obgryza paznokcie, albo ktoś dłubie w nosie, albo ktoś się drapie w różnych dziwnych miejscach, a już no, nagminne jest, że wychodzą ludzie z toalety nie umywszy rąk. To jest higiena każdego z nas, tylko pamiętajmy, że jeżeli przykładowo mamy człowieka, który nie wymył rąk po wyjściu z toalety, nie interesuje mnie, co trzymał albo gdzie wkładał, ale on teraz tymi rękoma dotknął tego wózka. Potem ten wózek odstawił. Ja lub ktokolwiek inny znowu weźmiemy ten wózek i będziemy go pchać. Po czym my wracamy do domu. Dotykamy po drodze klamek, drzwi, toreb.
3: Z zakupami, tak, zakupów.
2: Stawiamy z automatu, nie postawimy na ziemi torby. Najpierw żeśmy powsadzali te torby do wózków, tak? Potem dopchaliśmy do samochodu, władowaliśmy to do samochodu, przychodzimy do domu, z automatu stawiamy na blacie. I my cały czas dotykamy po drodze wielu rzeczy, a ja cały czas na głowie mam ten wózek po tych czyichś rękach. I co robimy? Czasami sobie skubniemy winogronko, żeby sprawdzić, czy kupiliśmy słodkie. Dalej mamy cały czas te same ręce. Nie mamy nawyku mycia. Tu kiedyś w jednym z wywiadów parę lat wstecz zostałam bardzo skrytykowana przez pana, który nawet zadzwonił do radia, no, nazywając mnie pierwszą czyściochą i po prostu, no tak, ja wzięłam to, że rozumiem, że ten pan mógł być oburzony, bo ja zwracałam uwagę właśnie na taką higienę i kulturalne zachowanie ludzi. Niemniej, proszę Państwa, no sami się łapiemy na wielu rzeczach, że widzimy wiele rzeczy. Te nasze powtarzanie, po co ja przychodzę, jak zawsze mówię, od przedszkola do Opola, bo przychodzę od żłobka do klubów seniora, tłumaczę i mówię o tej higienie, mówię o tych szczepieniach. Nie po to, żeby Państwa, nie wiem, wpędzać w jakąś sytuację stresu i obłędu, tylko wyeliminowanie pewnych czynników, czyli zmniejszenie możliwości, że ten wirus nas dopadnie. Ja już dzisiaj chrypię. Chrypię dlatego, proszę Państwa, że po pierwsze mówię, dużo mówię, pracuję swoim głosem. Po drugie, ja ciągle jestem codziennie w innej placówce. Nie wyobrażam sobie, że dziecko, które w przedszkolu chce mnie przywitać, a szczególnie jeżeli to jest dziecko jakichś moich przyjaciół, już przepraszam, wnuk moich przyjaciół, bo na tym etapie to już raczej są wnuki, więc żeby podejdzie, przytuli. Ja też oczywiście odwzajemniam ten uśmiech, przepraszam, uścisk i słyszę, jak mi tutaj ktoś kaszle na obojczyk. Ja nie mówię, że odpychać. Nie. Tylko proszę Państwa, pamiętajmy, że po wyjściu z takiej placówki, czy w Państwa przypadku ze sklepu i wchodząc do domu, możemy te ręce umyć. No nie wyobrażam sobie, żeby od razu jeść tymi rękoma. No,
3: nie, to jest podstawa. Już dzieci od przedszkola, ja też zauważyłam po swoim synie, że dzieci od przedszkola są nauczone, że wchodzimy do domu, duże dzieci już same myją ręce, ściągają buty, myją ręce. To są pierwsze zasady, które mają po wejściu do sali, więc ta świadomość też chyba dzieci już teraz powoli rośnie. Te nawyki są teraz już jakoś tak wdrażane od najmłodszych lat, ale ja widzę, że na przykład rówieśnicy moje pokolenia, albo pokolenie moich rodziców, no tego nawyku nie do końca przestrzegają.
2: Tak. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że edukacja zdrowotna na przestrzeni lat bardzo ewoluowała. I teraz, kiedyś ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, że każdy grzmiał, że trzeba ręce umyć po wyjściu z toalety. To pamiętam. Nie pamiętam innych sytuacji. Nie pamiętam, żeby ktoś przychodził z zewnątrz na zajęcia do szkoły i mówił o wielu rzeczach. O higienie, o takim zachowaniu. Tak pamiętam, przyznaję się głośno, w 86 roku albo w 1985, przychodzili policjanci z Wydziału Kryminalnego i mówili o narkotykach. To pamiętam. Utkwiło mi, może chyba dlatego zostałam promotorem zdrowia, żeby kontynuować pewne tradycje i mówić o tym, co złe. Ale tak, natomiast nie pamiętam właśnie sytuacji takich, jak ja przychodzę do szkół, jestem zaproszona do szkół, do przedszkoli, do różnego rodzaju fundacji, czyli wchodzę na spotkania właśnie po to, żeby mówić o tej higienie jako podstawie. Bo proszę Państwa, profilaktyka jest podstawą naszego zdrowia. Jeśli my zawalimy, bo to jest tak, wszyscy Państwo wiecie, jak wygląda piramida. To, co jest u podstawy, jest najważniejsze, najcięższe, ponieważ na tym opiera się reszta. I to jest ta profilaktyka zdrowotna. Czy to będzie uczuć nas dotyczących sytuacji żywieniowych, czyli jak odżywiać się i jak funkcjonować, żeby być zdrowym, tak? Czy będzie to kwestia aktywności fizycznej i ruchu człowieka, żeby również pobudzać pewne etapy naszego ciała i partie naszych i organy i nasze układy, żeby funkcjonować, to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to higiena, która jest niezbędna. Kolejna rzecz to są szczepienia. Ja wiem, że w tym momencie antyszczepionkowcy wyłączą radio. Trudno, przykro mi. Proszę Państwa, proszę zrozumieć, my możemy zachęcać. My możemy mówić, że to pomaga. Ja już jestem zaszczepiona przeciwko grypie, moja rodzina również. Zaszczepiłam się już na samym początku września, kiedy jeszcze było w miarę słonecznie i pogodnie. Wiadomo, że co sezon przygotowana jest nowa partia szczepionki antygrypowej właśnie po to, żeby z tych najbardziej popularnych wirusów wytworzyć tutaj naszą tą odporność. Więc jeśli ktoś z Państwa chce, ja zachęcam. Bardzo często na stronie internetowej czy facebookowej Inspekcji Sanitarnej publikuję różnego rodzaju materiały, które otrzymuję od głównego inspektora sanitarnego, żeby Państwu pokazać, co jest pełnopłatne, co jest w połowie płatne, na co warto, co nie warto. Proszę pamiętać, że wraca. Nasza odporność zmienia się z wiekiem. I tak jak kiedyś zostaliśmy zaszczepieni, ja też jako dziecko, przeciwko błonicy, tężec, krztusiec, nie wyobrażałam sobie, że prawie w wieku 60 lat za chwilę będę się znowu szczepiła przeciwko krztuścowi. Bo wraca, bo mamy inną odporność społeczeństwa. No i niestety my też jako Polacy bardzo uwielbiamy wyjeżdżać, integrować się. Myślę, że jak z chwilą, kiedy zostały otwarte granice i młodzi ludzie tak hucznie wyjechali, potem wrócili, potem znowu pojechali, szukają swoich dróg, szukają swojego życia, no miejsca, w którym będą chcieli już pozostać, zmieniają te migracje się w różnych kierunkach, w różnych państwach i niestety proszę pamiętać, że też przywożą różnego rodzaju rzeczy. To, co kiedyś u nas o pierwotniakach, to które były w Afryce, nikt nie mówił. A teraz myślę, że gdyby dobrze postarać się o wywiad z medycyną tropikalną, tak, i Instytutem Medycyny Tropikalnej w Gdańsku, która jest taka bardzo znamienita, to myślę, że tu wiele osób się zdziwiło.
3: Mają ręce pełne roboty.
2: Mają, tak, mają i wiecie Państwo, więc to, że na przykład się ogłasza, czy preferuje, że warto przed wyjazdem zaszczepić się na to, czy na to, czy na to, to nie są czcze gadania czasami, tylko może posłuchajmy autorytetów.
3: Czasem wyjeżdżając do niektórych krajów, niektóre szczepionki są obowiązkowe.
2: Tak, jedna z naszych przyjaciółek wyjeżdżała do Kambodży i niestety była wymagana książeczka specjalna, która była sprawdzana. Jeśli ktoś nie miał szczepienia, został wpuszczony. takie jest tam prawo i wiecie Państwo, to jest tak, jak my wyjeżdżamy za granicę, pozwolę sobie teraz zacytować swoich przyjaciół, jak jedziemy za granicę, na przykład do jakiegoś kraju, to czytamy, jadąc swoim własnym samochodem, co musimy mieć na wyposażeniu, żeby nie dostać mandatu. Tak, czyli gdzieś tam jest 100% gaśnica, 100% są kamizelki odblaskowe, tyle ile osób jest w samochodzie, 100% że na przykład trójkąt nie może być taki jak zwykły, mamy odblaskowy, ale musi do tego jeszcze mrygać, tak? Czy zmienia barwę, żeby był widoczny z daleka z sygnalizacji i my się do tego dostosowujemy. To samo myślę, że kiedy wyjeżdżamy za granicę, też się dostosowujemy do pewnych rzeczy zdrowotnie. I tak samo myślę, że kiedy zbliża się jesień, nasza polska piękna jesień, za chwilę będziemy zbierać
3: kasztany.
2: Właśnie chciałam to powiedzieć.
3: Uwielbiam.
2: Ja też z moimi dziećmi takie ludziki robiłam i zapałeczek. Więc kiedy przyjdzie nasza polska jesień, no pomyślmy też o naszym zdrowiu, o innym odżywianiu. Dlaczego tak właśnie w naszej kulturze taka pusta kiszona, ogórki kiszone, nie? Takie właśnie, no, bo kwas dawał tą energię, dawał też witaminy. My, no, na tym żeśmy się wychowywali, tak? Ja pamiętam, u babci w piwnicy była taka beczka wielka i tam się kapustę trzymało. Ojejku, jaki to był zapach.
3: Wiecie Państwo, ślinka cieknie,
2: no, byłam za mała, żeby nogami to ubijać. Zajmowali się tym starsi. Nie powiem, że było bardzo wesoło czasami, a nawet bardzo, bardzo, bardzo procentowo wesoło, ale to chyba też taka tradycja rodzinna, ale to oczywiście wszystko było na śmiesznie, na poważnie, z zachowaniem zasad higieny, ale ta kapusta była najlepsza po prostu. Ta kiszona kapusta z beczki u babci, gdzie każdy potem szedł i każdy udawał, że nie podjada, ale wszyscy podjadali i do końca zimy nie dotrwało. Więc wiecie Państwo, skupmy się na tej profilaktyce. Ja powiedziałam, ja nie będę dzisiaj Państwa zatruwała medycznymi nazwami, transkrypcją białek, nie będę mówiła o wakcynologii jako właśnie o dziale dotyczącym szczepionek. Po co? Ja wychodzę z założenia, że prosto, zwyczajnie i tak po ludzku trzeba porozmawiać, no.
3: Ale niech te kasztany, które będziemy niedługo obserwować spadające z drzew, niech ten ich kształt, te skorupy przypominają nam, że jednak te wirusy czyhają na każdym kroku.
2: Tak.
3: I żeby pamiętać o tym, żebyśmy, jak wrócimy właśnie z tych kasztanów nawet, żeby po prostu umyć ręce, zadbać o siebie i o swoich najbliższych.
2: Tak, bo proszę Państwa, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli ja jako osoba, ja mówię jako słuchacz w tym momencie, tak? Nie ja siedząca tutaj przed Państwem. Jeśli ja jako osoba, zwykły, przeciętny obywatel, jestem podziębiona, po czym idę do sklepu, bo co mi tam? Harcze pluję, smarkam w chusteczkę 25 razy w ciągu jednej minuty. Proszę pamiętać, że jeżeli ja smarczę, osoba, która stoi przede mną, niech na pewno, na przykład niech będzie w okresie chemioterapii choroby nowotworowej. I teraz ja mam tylko katar, a u niej się może skończyć zapaleniem płuc. Weźmy, to jest taki bardzo drastyczny przykład i nikt nie ma napisane, ja zawsze mówię, ja nie jestem wróżką i nie przeczytam, a nikt nie ma napisane na czole. Weźmy pod uwagę to, że na przykład powietrzmy nasze pokoje. Ja wiem, że niektórzy boją się świeżego powietrza, ale może trzeba wywietrzyć pokój, może trzeba zmienić dietę żywieniową, może trzeba się inaczej ubrać, może właśnie trzeba by było pójść do lekarza. Ja nie mówię zaraz 1500 suplementów diety. Ja wiem, że reklamy są bardzo sugestywne dla wielu z Państwa.
3: Ale wystarczy dobrze się odżywiać i suplementy
2: tak,
3: nie
2: tak,
3: będą.
2: Tak. Pomyślmy o czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem. Może dlatego, że ja go uwielbiam i to tak właśnie do niego wracam. Ale tak jak mówię, skupmy się na tym, że złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Możemy się zaszczepić, możemy zmienić nasze nawyki, możemy dbać o nasze zdrowie i to już będzie podstawa. Ja myślę, że to co najważniejsze, bo zdrowie mamy tylko jedno, jest po prostu bezcenne.
3: Dokładnie tak, więc dbajmy o nasze zdrowie dla siebie, ale też dla naszej rodziny, dla naszych bliskich i dla tych, których mijamy codziennie na ulicach. Pani Izabelo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: SK Szczecinek.
3: Ratownik medyczny, który po godzinach zmienia ambulans na górskie szlaki. Łukasz Klein od lat kocha góry, a jego pasja zaprowadziła go aż pod najwyższy szczyt obu Ameryk, Aconcagua. Podjął próbę zdobycia szczytu i chciał tam zawiesić flagę Szczecinka,
0: tym razem się nie udało, ale Łukasz nie zamierza się poddawać. Co wydarzyło się podczas wyprawy i jak wygląda przygotowanie do tak wymagającej ekspedycji, co sprawia, że mimo niepowodzenia chce próbować ponownie. Historia Łukasza Kleina już teraz na naszej antenie.
3: Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
4: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
3: Tak urodziłeś się tutaj?
4: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
3: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
4: Bardzo. Tym bardziej, jak czytam ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wynieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć te kolejne szczyty.
3: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
4: Ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
3: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
4: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział, Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię, okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią i to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większości, kto mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiamy się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Confluence 3400 na 4300, gdzie masz 18 kilometrów, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone i w tej ciszy, tam jak idę przez te załóżmy 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problem, z jakim borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
3: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
4: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
3: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
4: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
3: To wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
4: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie poleciliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan. Były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy. Współpracowałem z Formą na Szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miałem swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania i po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się. Mimo to, że byłem zmęczony.
3: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
4: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani, plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie tę całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, że gdzie byliśmy w Plaza de Moulins, tam była dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
3: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich
4: tygodniach. Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
3: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
4: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej wcześniej. Miałem tam zaliczenie w WF-u. Pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania. Plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup. I byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamten nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumfla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
3: Wszystkie kary na ciebie.
4: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwester, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej.
0: Historia Łukasza mówi jedno, po prostu się nie poddawaj. Ja nazywam się Natalia Błachowska i dziękuję Wam za dziś. To był magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Do usłyszenia następnym razem.
1: SK Szczecinek. Radio S.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl.
5: Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę